0: Dwójka, dwa, Wrocław.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
2: Dzień dobry, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Witam się z wami w ten poniedziałkowy poranek, ciepły poranek, 19-20 stopni w tej chwili widzimy na termometrach we Wrocławiu. Do 28 nawet powędrują dzisiaj słupki rtęci, więc będzie nieco chłodniej niż przez weekend. Jeszcze poranek pochmurny, ale te chmury z biegiem dnia będą przechodzić i popołudnie czeka nas słoneczne. Ostrzeżenie IMGW przed burzami obowiązuje do godziny 8, ale raczej już dzisiaj padać nie będzie.
1: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
3: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Śmierć po policyjnym zatrzymaniu. Służby wyjaśniają okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy, mówi Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
4: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. 37-latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł.
3: Okoliczności tej interwencji wyjaśni prokuratura, a także policyjny wydział kontrolny. Walka z ogniem trwała całą noc. Pożar jest już opanowany. To w Harnowie koło Ustki, gdzie wczoraj zapaliła się fabryka aerozoli. Nikomu z 400 pracowników nic się nie stało. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców. Z powodu spalania chemikaliów służby odradzały przebywania na dworze w okolicach pożaru. Pracę prawie 200 strażaków utrudniały wybuchające zbiorniki z aerozolami. Na szczęście żaden z nich nie ucierpiał. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin. Zamiast plaży poligon, armia ruszyła z kolejną edycją programu Wakacje z wojskiem, mówi Joanna Lisiecka z jednostki w Sieradzu.
5: To dobrowolne szkolenie wojskowe skierowane przede wszystkim do osób młodych.
3: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Każdy uczestnik może liczyć na wynagrodzenie w wysokości około 6 tysięcy złotych brutto.
6: SK2 Sport.
3: Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji finale. W siódmym meczu za Stalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie rozpoczęła się wielka feta. MVP finałów został Andrzej Pluta.
7: To my, moi drodzy, mamy dla was najlepsze, mistrzowskie wręcz, hity. I tak je wam teraz zaprezentuję, bo mamy już 2 minuty po godzinie 6:00. To jest Radio SK2, gdzie gramy tylko polską muzykę. I za chwilę się o tym doskonale przekonacie na własnej skórze. Grzegorz Markowski wystartuje nam w tej godzinie. W takim razie wstajemy, moi drodzy. Jakby nie patrzeć, z której strony byśmy nie spojrzeli, to jest poniedziałek.

bo inaczej być w lato nie może. A od wczoraj, przypominam, mamy już lato, zaczęło nam się i dzisiaj jest taka pierwsza doba z tym naszym wspaniałym polskim złotym latem. Będzie tylko cieplej, mam taką nadzieję. I najlepiej jakby ciepło było w sierpniu, bo ja wtedy chciałbym gdzieś na jakieś wybrzeże sobie wyskoczyć na chwilę. Ale to przed nami jeszcze. Natomiast lato dopiero się rozpoczęło, a to znaczy, że już niedługo jesień, a później zima. Tym się na razie nie martwmy. Martwmy się tym, co też w lato można poczyniać. I tutaj chciałbym wam zadać pytanie takie z rana. Co każdy Polak, każda Polka w lato zrobić powinien lub powinna, jeżeli tak się czujesz. Mój drogi, moja droga. 726-826-826 albo Messenger, czyli poranna gimnastyka buzi i języka. Czas ją zacząć. Dzwonicie, mówicie, co każdy Polak, co każda Polka latem powinna zrobić. Może jest taka jedna rzecz. Dajcie znać, cóż to takiego. Może ktoś nie wyobraża sobie lata bez malin, a może ktoś sobie nie wyobraża lata bez bikini. Zbieram każdą informację. Można też do mnie pisać na Messengerze. Można słuchać SMS-y również pod numer 726-826-826. No to sobie dzisiaj rano się rozbudzimy właśnie tym pytaniem, co każdy Polak, co każda Polka powinna zrobić latem. SK2. Nie mylić z tym, co Jarząbek powinien zrobić do lata. To powinien zrzucić troszkę. No ale się nie udało. No i jakoś trzeba z tym żyć. Lady Punk, tańcz, głupia tańcz. A tańcz, można pozatańczyć na przykład latem. Dlaczego by nie?

0: No rzeczywiście, nie ma inaczej. Zaczęło nam się lato wczoraj, dzisiaj już mamy 22 dzień czerwca, czyli dzisiaj mamy taką pierwszą dobę lata, całą, 24 godziny lata. Korzystajmy z tego, a ze mną już jest Marzanka. Dzień dobry.
1: Hejko, cześć wszystkim.
0: Dzisiaj cześć wszystkim, cześć Marzenko. Dzisiaj się pytam wszem i wobec, co każdy Polak, każda Polka powinna zrobić w lato?
1: No,
0: jest taka jedna rzecz. Zasmakowałem w twojej odpowiedzi. Mów tam, co ty proponujesz?
1: No, wczoraj rodziców wzięliśmy na pyszne flaki.
0: Flaki.
1: No wiecie, no tak, flaki. No bo w niedzielę, wiecie, no rosół, ziemniaki, szkabowe.
0: No tak.
1: No, a tu na flaczki.
0: Pięknie. No. Czyli rozumiem, że to jest absolutny must have Polaka. W lato trzeba zjeść flaka.
1: Tak, oczywiście. Jeszcze w takiej dobrej restauracji.
0: Aha. A też tak masz z tymi flakami, bo jak już tak na temat flaków zeszliśmy, a ja jestem smakoszem flaków, ja lubię flaki. Nie każdy lubi, a ja lubię akurat flaki.
1: Uwielbiam. No, bo... Jakiś czas nie jadłam, bo mi tak jakoś nie smakowały. Ale jak poszłam do tego baru i tam siostra mnie mówi, wiesz, flaki to są dobre, ja mówię, ale uwierzcie mi, są pyszne.
0: A posłuchaj, a ty doprawiasz, jak już dostaniesz taką micha flaków, to doprawiasz się czym?
1: Nie! One są tak doprawione.
0: No.
1: Wiecie co, ja kiedyś nawet bułki nie jadłam do tych flaków, a teraz z bułeczką, oczywiście.
0: A to jest... Ja na przykład nie wyobrażam sobie flaków, bo ja lubię je doprawić tak, żeby były na ostro, nie? Więc dosypuję ostrej papryki.
1: One są tak doprawione, że już nie trzeba je przyprawiać.
0: No dobra, no niech ci będzie.
1: Ta kucharka to ma smak?
0: No niech ci... Ja nie wiem, u mnie to jest działa tak mniej więcej, że jak moje flaki nie będą czerwone w misce, takie palące wręcz, takie, wiesz, tego, to ja ich nie tknę. One muszą być palące strasznie.
1: Nie, ale mówię ci, tu jakbyś pojechał do tej restauracji... Pod lwem, powiem tak. One są tak doprawione, że nie trzeba ich doprawiać.
0: No dobra, niech będzie. No. Marzena, dobra, to mnie zachęciłaś w takim razie, odnotowane. Każdy prawdziwy Polak w lato, jeść flaka powinien. A co jeszcze? 7268268826 albo Messenger. Zapraszam, co każdy Polak, każda Polka powinna zrobić w lato. SK2

No i jest kolejny lekarz cudotwórca. Prasa rozpisuje się, że lekarz z Tomaszowa Lubelskiego zarobił ostatnio 864 tysiące złotych brutto w rok. Znaczna część jego dochodów pochodziła z pracy lekarza w zarządzanym przez siebie szpitalu, co może oznaczać pracę nawet po 300 godzin miesięcznie. No proszę bardzo, jaki zapracowany kolejny lekarz. Jak się później okazało, pan Dariusz jest też radnym Prawa i Sprawiedliwości, radnym z powiatu, który zarobił prawie 1 000 000 złotych. To trochę mniej niż największe gwiazdy telewizji, no ale jednak znacznie więcej niż znaczna większa część lekarzy, prawda? No cóż, pan Dariusz to, jak powiedziałem, też radny z powiatu, pracy ma sporo. Jakby powiatowy radny poszedł jednak do TVN-u, to by zarobił tyle co wojewódzki. No a tak to zarabia ciut mniej.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria.
1: I praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
12: To będzie kolejny ciepły dzień we Wrocławiu. 28 stopni zapowiadają nam ludzie od pogody. Do tego poranek jeszcze pochmurny, ale popołudnie już słoneczne, więc może nie upalnie, ale naprawdę gorąco dzisiaj będzie. Kryjmy się trochę przed tym słońcem. Pamiętajcie o kremach z filtrem, pamiętajcie też o butelkach wody. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godziny 8, ale raczej padać już nie powinno. Na ulicach za to robi się coraz ciaśniej. Oczywiście uważajcie na wjazdach, w szczególności Opolska się przytyka jak zawsze o tej porze.
11: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
13: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Ponad 1400 interwencji. Tyle do wczorajszego wieczora interweniowali strażacy w związku z burzami. Wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic. A więcej o tym w newsach o 7. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. Mediatorzy z Pakistanu i Kataru mówią o zachęcającym postępie i utworzeniu mechanizmu dalszych rozmów technicznych. Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt na mundialu dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Z kolei Belgia-Iran 0-0, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.

0: No teraz rzeczywiście można powiedzieć, że lato stygnie nam z dnia na dzień, bo zaczęliśmy ten jeden z najpiękniejszych okresów, jeżeli chodzi o cały rok. Nie wiem, czy bardziej wolicie wiosnę, czy bardziej wolicie lato. Chyba ja jednak trochę wiosnę, bo to wiosna zawsze jest przed latem i wtedy jest na co czekać, a jak już lato przychodzi, to niestety z dnia na dzień będzie go ubywało, tak jak i dnia, moi drodzy. No dobrze, mamy tak, 22 minuty do godziny 7, odbieram kolejne telefony, odbieram kolejne SMS-y, które się pojawiły i przychodzą na 726-826-826. No i mamy na przykład SMS, że w lato każdy Polak z pewnością powinien ubić muchę, a już na pewno z pewnością komara, bo pogryzie. No w lato rzeczywiście można tak przyciąć komara. Mamy też i wiadomość na Messengerze od Ani. Każdy Polak latem powinien zjeść przynajmniej raz flądrę nad Bałtykiem i ponarzekać na paragony grozy. Rzeczywiście, to się z tym zgadza. I jeszcze telefony bierzemy, który przyszedł nam na 726-826-826. Halo, halo.
1: Witam moje ukochane Radio SK2 i prowadzący.
0: Witam.
1: Co każdy Polak powinien robić w latem?
0: To jest.
1: Pić serwato, czyli serwatkę, naturalny antybiotyk, doi rany, panaceum na wszelkie dolegliwości, pić serwatkę, czyli serwato, całe lato. Kłaniam się, Tadeusz.
0: Kłaniam się również, panie Tadeuszu, no proszę bardzo. Czyli Tadeusz proponuje serwato, tak trochę z włoskiego tutaj zaleciało, prawda? Tak więc moi drodzy, moja Polko, mój Polaku, pamiętajcie, w lato musisz pić serwato. Znam też takich, którzy po włosku będą tiramisu przez całe lato. Im nie zazdroszczę, o.
2: SK2
0: się nam włoski tydzień zrobił. Mamy 20 minut do godziny 7. Pytanie rzucone, czekam na odpowiedzi. Co każdy Polak, co każda Polka powinien zrobić w lato? 726 826 826 albo Messenger.

0: A czy wy już się nauczyliście zdanie po zdaniu Sławka Peszki? Jeżeli nie, no to macie jeszcze trochę czasu. Po godzinie 7 znowu ktoś stanie oko w oko z tym, co Sławek Peszko nam powiedział i zakomunikował, i spróbuję odgadnąć wygwizdane słowo. Jeżeli chodzi o dzisiejszą zagadkę, proszę bardzo.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No, jak się nie kończy, to już wasze zadanie. Ta osoba, która odgadnie, co Sławek Peszko miał na myśli, pojedzie z nami na Stadion Narodowy postrzelać razem ze Sławkiem karniaki. No i dostanie od nas szansę na wygranie nawet 10 000 zł. Po 7 gramy.

0: To oczywiście Ola Kendra w Radiu SK 2 na 3,5 minuty do godziny 7. Moi drodzy, oczywiście nie powiedziałem, staję sobie, że nie powiedziałem, jak można rozstrzelać te karniaki. Żeby wziąć w SK Karniaki Cup udział, no to trzeba najpierw wejść oczywiście na sk.pl i tam wypełnić formularz. No i po 7 oczywiście będę do kogoś z Was dzwonił, żeby wykończył też to, co powiedział Sławek Peszko, a już za chwilę newsy w Radiu SK 2, a tam oczywiście ciąg dalszy zamieszania z odebraniem orderu Orła Białego. Zostańcie z nami.
1: SK

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy. Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
5: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500-600-044. Hydroblokada.
6: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
8: BYD. Build your dreams.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
12: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Ostatni tydzień przed rozpoczęciem wakacji, ale nie widać tego na ulicach Wrocławia. Ciasno jest oczywiście na wjazdach. Mokronoska, Opolska też stoi, czy Karkonoska, także cierpliwości kierowcy. Most milenijny coraz bardziej przytkany z każdą chwilą. Prognozy pogody niezmiennie mówią, że będzie to kolejny ciepły dzień. 28 stopni zobaczymy we Wrocławiu. Chmury jeszcze przejdą i popołudnie słoneczne zapowiadają nam ludzie od pogody, także na to trzeba będzie uważać. Butelkę wody lepiej mieć pod ręką.
11: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
13: Jest siódma, newsy SK2, Anna Łobocka. Wołodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Powiedz, czy jest szansa na złagodzenie nastrojów?
14: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
13: A co na to wszystko polska strona?
14: Prezydent Karol Nawrocki zdania w kwestii orderu nie zmienia, a tak mówił podczas spotkania z mieszkańcami w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstańców Śląskich.
15: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
14: Z kolei premier Donald Tusk konflikt polsko-ukraiński nazywa błędem i zaznacza, że stara się łagodzić nastroje także w rozmowach z europejskimi partnerami.
13: Prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji strażaków to w związku z burzami, które przeszły nad Polską.
16: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
13: Mówił Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem, gdzie drzewo uszkodziło dach szkoły. Blisko 2000 osób przez Cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Były rajdy rodzinne, wyścig dla dzieci oraz konkursy z nagrodami.
10: Już mamy drugi dzień, na ogólnie tutaj teren coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
17: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no fajna atmosfera jest.
18: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
13: A kolejna edycja Małopolska Tour odbędzie się 12 i 13 września w Nowym Targu.
19: SK2 Sport.
13: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
20: No i moi drodzy, mamy już 3 minuty po godzinie 7. Chciałem zauważyć, że od wczoraj dni są już coraz krótsze. Tak jest, no tylko się obejrzeć. Zaraz żyto pozwożą, dzieci do szkoły pójdą, na groby będzie trzeba jechać, prezenty pod choinkę kupić, no. Co ja wam powiem, no. Polecie.
19: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
20: Polecie, powiedziałem, nie polejcie, polecie już. No, trzeba się do tego przyzwyczaić. 4 po 7, Jarząbek, kłaniam się bardzo nisko.

0: Eska, Karniaki Kao.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: Dzisiaj strzelała będzie Ola. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, Olu. Ola napisała w zgłoszeniu tak: mając kilku braci, stałam na bramce tak często, że piłkę trzymałam częściej niż lalkę i do dzisiaj żaden karny mnie nie zaskoczy. Odważna Ola, proszę bardzo. Powiedz mi, dziewczyna, jak się z tym czułaś w ogóle, że cię bracia wykorzystywali do stania na bramce?
3: Nie, to akurat było fajne. Wolałam zdecydowanie uderzać w piłkę, niż jak oni uderzali we mnie, także...
2: A, w ten sposób, no dobra, okej.
3: Okay. Tak, no wiadomo, jak to było w latach 90.
2: nie? Jasne, że tak,
3: robiło się... Ale podróżnie się dogadywało.
2: Robiło się bramki z plecaków, no. Również. No dobrze,
3: również.
2: Ola, dobra, to ty się zaraz zmierzysz z tym, co powiedział Sławek Peszko, co chciał powiedzieć Sławek Peszko. Będziesz miała na to 3 sekundy. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka, będziesz musiała odgadnąć wygwizdane słowo. Po tym, jak on skończy mówić, będziesz miała 3 sekundy na to, żeby dokończyć zdanie Peszkina. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy, tam będziesz miała szansę zagrać o główną nagrodę, czyli 10 tysięcy złotych, plus jeszcze dostajesz kieszonkowe i jeszcze nocleg w Warszawie i w ogóle full wypas. Jeżeli nie zgadniesz, no to zagadka przechodzi do kolejnej rundy naszej, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: No, jak najbardziej.
2: Dobra,
3: trzymam kciuki.
2: Jesteś gotowa? Ja też trzymam kciuki.
3: Jestem
2: w takim razie
3: gotowa.
2: Dla ciebie. W piątek się udało Januszowi, być może dzisiaj się uda Oli. Zobaczymy. To co, lecimy?
3: Lecimy.
2: Dobra, wsłuchaj się uważnie i pamiętaj, po tym jak Peszko skończy mówić, ty masz 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, zagadka brzmi:
4: jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
3: Dobrze.
2: Dobrze. Czy dobrze to dobra odpowiedź? To się nie kończy dobrze, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Nie to miał na myśli Sławek Peszko. Nie byłaś blisko, tyle mogę zdradzić.
3: No,
2: i to
3: szkoda.
2: Będzie chcesz odpowiedź, ale spokojnie, Ola, leci do ciebie stówka na dobry początek tego dnia wspaniałego.
3: No pewnie, fajne i to
2: oczywiście. Parę karniaków za stówkę też można strzelić, bo można wynająć za stówkę kogoś, kto ci stanie na bramce na przykład. O to mi chodziło. O nic innego.
3: Super.
2: Oczywiście, że tak. Do Oli leci stówka, a pytanie konkursowe przechodzi do kolejnej rundy, która dzisiaj będzie po godzinie 11. O, i już wszystko wiemy.
0: Eska, Karniaki Kao.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
5: Dłonie mi drżą.

0: Naturalna, jak zawsze oczywiście, Baśka od Wilków na 20 minut po godzinie 7. Moi drodzy, przeglądam internet i wiecie, co ostatnio zauważyłem? No nieprawdopodobne rzeczy się dzieją tak naprawdę na świecie. W Chinach robot siedział sobie na deptaku, znaczy siedział, klęczał na deptaku i prosił ludzi o poratowanie drobnymi. Na jednym z chińskich deptaków klęczący robot prosił o parę groszy przechodniów. Nadal nie wiadomo, kto zaprogramował tego robota, żeby sobie trochę pożebrał. Czy to była tylko demonstracja jakaś, czy może to był jakiś projekt artystyczny, czy może jakiś eksperyment społeczny, no nie wiadomo. Nie wiadomo też, ile ten robot zebrał, ale z tego, co widzę na filmikach, to ludzie wrzucali mu po parę groszy do tego kubełka. Jedno tym wszystkim tak naprawdę mnie niepokoi, bo roboty są już wszędzie. To roboty są w policji, w kuchni przecież przygotowują dania, prawda? Leczą ludzi czasami roboty, no. Ale robot, który zabiera robotę bezrobotnym, to jest dopiero nowość.
1: SK2.

0: Prawda, prawda, prawda, moi drodzy, już 24 minuty po godzinie 7. Lato nam przyszło, lato już trwa, dzisiaj pierwsza doba z tym naszym wspaniałym okresem w ciągu roku. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, bo za gorąco. Miałem dzisiaj do was pytanie, co każdy Polak, co każda Polka powinien koniecznie zrobić w lato? Bo to jest taki czas, gdzie można robić naprawdę różne rzeczy. No ale no to co jest takiego polskiego? Co powinniśmy robić w lato? Przychodzą i dobre, i też dobre odpowiedzi. Proszę bardzo, odbieramy telefon 726-826-826. Proszę bardzo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałam powiedzieć, że każda Polka powinna sobie zmienić lusterko. Do widzenia, Grażyna.
0: Dziękujemy, Grażynko, dziękujemy. Każda Polka powinna sobie zmienić lusterko. To ja to rozszerzę. Każdy Polak też powinien sobie zmienić lusterko, bo dlaczego tylko Polka, prawda? Natomiast jeżeli już będziecie zmieniali lusterko, to uważajcie, bo może wam odbić.

0: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie. Przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu.
1: Masz furę, rozbiłeś furę, a C-Link

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
5: Piękny ogród i taras zaczynają się tutaj. Centrum Ogrodnicze Krzywda oferuje najpiękniejsze rośliny do Twojego ogrodu. Fachowe doradztwo w doborze roślin i bardzo konkurencyjne ceny. Sprawdź na Facebooku i Instagramie. Gospodarstwo Ogrodnicze Krzywda. Wrocław, ulica Opolska 132A. Jesteśmy na rynku już 40 lat.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
10: Coraz ciaśniej na ulicach Wrocławia, stoi Mokronoska, Karkonoska, Opolska, Buforowa, także cierpliwości w tych miejscach. Oczywiście most milenijny się przytyka i w centrum już plac społeczny, tu w szczególności przez remont torowiska na Traugutta. Uważajcie też jadąca czwórką od Opola w kierunku Wrocławia, po wypadku zablokowana jest autostrada całkowicie. Jeśli chodzi o prognozy pogody, tu niezmiennie mowa o 28 stopniach dzisiaj maksymalnie na termometrach, dużej dawce słońca, ale to dopiero po południu. Uważajcie też, butelkę wody lepiej mieć pod ręką.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
11: 7.30, News SK2, Anna Łowocka. Tragiczny wypadek na A4 w Opolskiem w okolicy Rzędzi Wojowic. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji w finale. W siódmym meczu za Stalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Na koniec Triest we Włoszech i awantura na jedynej w Europie plaży, gdzie mur oddziela kobiety od mężczyzn. Dwojgu turystom nie spodobał się ten ponad stuletni zwyczaj i ulokowali się po stronie dla panów. Poproszeni o rozdzielenie się, zarzucili mieszkańcom, że żyją w średniowieczu. Ostatecznie para turystów opuściła plażę.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Mamy 29 minut do godziny 8. Ja wiem, że w kalendarzu jest czerwiec, ale w Radiu SK2 jest teraz maj od Warius Max.

Zaczęliśmy i znowu to zrobimy, moi drodzy. Rusza nasza zabawa polska, jest najfajniejsza. Już dzisiaj pierwsza runda finałowa się rozpoczyna. W tym tygodniu będziecie grali o pobyt w wypasionym, pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris w Polenicy Zdroju. Tak więc już można wchodzić na sk2.pl i już można zgłaszać się do naszej zabawy. Jeżeli odpowiecie na ogromną liczbę pytań odnośnie Polski, to do takiego hotelu kogoś zabierzecie i sobie tam pobędziecie troszkę. Pięciogwiazdkowe hotele i zestawy kosmetyków czekają na was. sk2.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. No i dzisiaj zaczynamy naszą zabawę. Polska jest najfajniejsza. Pamiętam.

uszami wyobraźni słyszę już te pytania. Co to za fajna piosenka w Radiu SK2? Patty, zabiłeś tę miłość, nie ma nas. Na 12,5 minuty do godziny 8, moi drodzy. Pierwszy dzień lata wczoraj obchodziliśmy, no dzisiaj jest pierwsza doba lata, a tak naprawdę pierwsza taka noc wiosenno-letnia już też za nami. W Warszawie, jak lato przychodzi, to zaczyna się też zabawa. To jest taka już tradycja, że w stolicy znowu puszczono największy w Polsce wianek. Wianki w Warszawie organizowane są nieprzerwanie od 1996 roku, choć sama tradycja pochodzi jeszcze oczywiście z czasów pogańskich. W tym roku jubileuszowa, 30 taka impreza, przyciągnęła na stołeczne bulwary dziesiątki tysięcy osób. No i kulminacją był oczywiście gigantyczny wianek, który tradycyjnie został puszczony w Wiśle. I przeglądam sobie właśnie teraz profile na Facebooku Warszawy i tak patrzę na ten wianek i tak patrzę i patrzę. I jedyne, co może można o nim powiedzieć, to, że no powiem wam tak, no ładne kwiatki, no. SK2.

0: RP Chmurka albo USS Słoneczko. No, takie mogą być nazwy statków na niebie. 5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta i już w tym momencie można się zgłaszać do zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y. Można też zgłaszać się Messengerem, tylko pamiętajcie, że na Messengerze to musicie zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na bardzo filozoficzne pytanie, moi drodzy. I z tym pytaniem Was zostawiam. Macie trochę czasu? Zastanówcie się nad odpowiedzią. Dlaczego ja?
1: SK2.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelink 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
3: Piękny ogród i taras zaczynają się tutaj. Centrum Ogrodnicze Krzywda oferuje najpiękniejsze rośliny do Twojego ogrodu. Fachowe doradztwo w doborze roślin i bardzo konkurencyjne ceny. Sprawdź na Facebooku i Instagramie. Gospodarstwo Ogrodnicze Krzywda. Wrocław, ulica Opolska 132A. Jesteśmy na rynku już 40 lat.

0: Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
5: To będzie kolejny ciepły, ale nie aż tak upalny dzień we Wrocławiu. 28 stopni zapowiadają nam ludzie od pogody i do tego sporo słońca. W słońcu oczywiście temperatura odczuwalna będzie wyższa, także jeśli przebywacie gdzieś na zewnątrz, na takiej patelni, no to pamiętajcie o butelce wody i zakryciu głowy. Jeśli chodzi o ulicę Wrocławia, no to oczywiście stoimy w korkach. Mokronoska, Karkonoska, Opolska, Buforowa, też Śródmiejska Obwodnica, czyli Most Milenijny, Klecińska Halera do Fatu, no i centrum już się przytyka.
4: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
6: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. Strażacy dogaszają pogorzelisko, to w Harnowie koło Ustki, gdzie wczoraj zapaliła się fabryka aerozoli, mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku.
7: Trwa dogaszanie ostatnich zarzewni ognia, przeszukiwanie pogorzeliska, ale akcja ze względu na to, że są jeszcze drobne ogniska pożaru, potrwa z pewnością kilka godzin. Być może na miejscu będzie potrzebny ciężki sprzęt, żeby po prostu rozebrać niektóre elementy konstrukcyjne budynku.
6: Nikomu z 400 pracowników nic się nie stało. Z powodu zanieczyszczenia powietrza trzeba było ewakuować 20 osób mieszkających blisko palącej się fabryki. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co już ustalono.
8: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
6: Padły też kolejne mocne słowa. Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus. To będzie pierwsza taka w Polsce stołówka studencka. Ma być tanio, zdrowo i sezonowo, a menu ma opierać się głównie na warzywach i owocach z uczelnianych upraw. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ruszają przygotowania do otwarcia nowej jadłodajni, mówi profesor Danuta Figurska-Ciura, kierowniczka projektu.
9: Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł.
6: Stołówka ma powstać w kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok.
3: SK2 Sport.
6: Dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią o 19. Po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia. Biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
10: Moi drodzy, czyli co? Czyli studenci będą sobie hodować jedzenie, które później będą spożywali w ramach studenckiej stołówki. To co oni tam będą hodowali? Jakie owoce, jakie warzywa? Parówkę z chlebem i keczupem, pewnie.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: Nie, no żartuję, oczywiście to za moich czasów by tak się żywiło. Dzisiaj student jest na wypasie, że tak powiem. Zajrzyjcie po ceny do stołówek studenckich, to się przekonacie, że trzeba być wypasionym, żeby tam się żywić.

Kolejna propozycja od męskiego grania w Radiu SK 2 na 10 minut po godzinie 8. Już za chwilę gramy w Państwa Miasta, a tymczasem poprzewracane namioty, porozrzucane ławki, wielka ewakuacja. Tak wyglądał jeden dzień na ostatnim air show w Lesznie. Nad miejscowością przeszła gigantyczna wichura, gwałtowna burza przerwała pokazy. Wiatr był tak silny, że powywracał niemal wszystkie stoiska, zdemolował przygotowane dla ludzi strefy i zmusił organizatorów do przerwania zawodów. No i w ten sposób wiele godzin wydarzenia po prostu od tak przeminęło z wiatrem.

0: Adrenalina. Adrenalina rzeczywiście buzuje, bo za chwilę zaczynamy Państwa miasta. A komu los będzie sprzyjał, to za chwilę się o tym przekonamy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czy będzie to Tomek, czy będzie to Patryk, to zaraz się okaże. Dzień dobry, panowie.
4: Cześć, cześć, witam.
5: Cześć.
0: Jest, dobra, jest Tomek, jest Patryk, bardzo fajnie. To ja wam przypominam zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że na kole losuję dla każdego z was po literze, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Teraz tak, ważne, bo nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli by ta odpowiedź późniejsza była poprawna. Kto zdobędzie więcej punktów, ten zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, zdobywa prezenty od Radia SK2. Jeżeli któryś z was trafi sobie Jokera, no to będzie mógł sobie dla siebie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, Patryk też jasne. Bardzo fajnie. Tomek, ty odpowiadasz jako pierwszy, więc kręcę dla ciebie kołem jako dla tego pierwszego. W prawo czy w lewo?
4: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo. Muszę być delikatny teraz, bo to koło mi się rozlatuje. No i mamy. Dobra, wylosowaliśmy dla ciebie literka U. Jak ulala. Francuz mówi ulala. U.
4: No. U.
0: U. U otwarte. O. Najlepsze. Dobra, to co, gotowy?
4: Gotowy.
0: Na U otwarte poproszę o państwo.
4: Urugwaj.
0: Miasto.
4: Kuszka.
0: Znana postać.
4: Magda Umer.
0: Inaczej powiedz, od początku.
4: Umer.
0: Tak.
4: Magda.
0: Roślina. No, no i tutaj rośliny. Pamiętajcie, że mu odpowiadamy na tę literę, którą wylosowaliście. Umer Magda oczywiście jest. Mamy Umer Magdę, 3 punkty do pobicia. Patryk, 3 punkty do pobicia dla ciebie.
4: Dobrze.
0: Dobrze. Zobaczymy, czy dobrze. W prawo czy w lewo?
4: Prawo.
0: W prawo. W prawo. To jest ta prawa. Kręci się koło za kołem i wypadła literka blisko, blisko. R.
4: Mhm. Tak.
0: Dobra. Wszystko gotowe?
4: Tak.
0: To zaczynamy. Uwaga, na literkę R, Patryku, poproszę o państwo.
4: Rumunia.
0: Miasto.
4: Radom.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Robin Hood.
0: Imię.
4: Robert.
0: Roślina.
4: Rzodkiewka.
0: No okej, okay, dobra, mamy. Rzodkiewka weszła rzutem na taśmę. Jeszcze sprawdzę, bo z tym Robin Hoodem to wiesz jak to jest. Jest kilka.
4: Tak.
0: Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, czy jest... No jest, dobra, okej, okay, jest, bez żadnych tego głosu jest. Robin Hood, książę złodziei, Robin Hood coś tam, Robin Hood, nie wiem, chodzi na zakupy i tak dalej, ale jest też film Robin Hood, tak więc, mój drogi Patryku, do ciebie leci prezent marzenia wartości 500 zł. Czy ja tam, przepraszam bardzo, słyszałem delikatną nutę radości w twym głosie?
4: Tak, troszkę.
0: Troszkę. No, taka delikatna nutka, nuteczka, malutka. Do Patryka leci prezent marzeń o wartości 500 zł, ale oczywiście Tomek od nas też dostanie paczkę prezentów, a Państwa miasta wracają jutro po godzinie 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: No właśnie była ostatnia afera z tymi, których nie było, a ich wszyscy szukali. Wielka akcja policji, to jedna z największych w ogóle akcji policji ostatnich miesięcy. Mundurowi uderzyli w osoby poszukiwane. W 2 dni policja i Straż Graniczna zatrzymała prawie 2000 osób poszukiwanych przez polskie organy ścigania, w tym 169 cudzoziemców. W akcji wzięło udział 25 tysięcy funkcjonariuszy. No a wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane również za te najcięższe przestępstwa. Do tej pory nie wiadomo, gdzie byli, no to teraz przynajmniej będzie wiadomo, gdzie będą.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: 5-gwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2. Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
5: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
12: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
11: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
13: Krakowska? Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
15: MediaMarkt. 3, 2, 1.
16: Hurra! Tato, wylądował!
17: Ale co?
16: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
17: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
16: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
17: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
16: Tylko 300 metrów od Go Jump!
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
1: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
3: Coraz dłuższe korki na ulicach Wrocławia. Stajemy w standardowych miejscach, czyli Wjazdy, Mokronoska, Karkonoska, Opolska czy Buforowa. Też Śródmiejska Obwodnica, Aleja Wielkiej Wyspy się przytyka. No i oczywiście w centrum, bo stajemy na placu Jana Pawła II czy Placu Społecznym. Uważajcie też na A4. Cały czas zablokowana jest, jadąc od Opola w kierunku Wrocławia. Przyjdzie wam postać kierowcy. Do 28 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. Sporo słońca zapowiadają ludzie od pogody.
20: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
21: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. W Szczecinie rusza dzisiaj proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jednym z oskarżonych jest poseł PiSu Dariusz Matecki. Zarzuty dotyczą m.in. wyłudzania środków z funduszu oraz prania brudnych pieniędzy. A więcej o tym powiemy w newsach o 9.00. Dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94, a za diesla 6,12. W Toronto wyniki mundialowych meczów trafnie przepowiada złota rybka o imieniu Swimba P. Nad akwarium, które stoi w jednym z biurowców przed meczami, umieszczane są małe flagi. Strona, w którą Swimba P popłynie najpierw, wskazuje zwycięzcę. Dotychczas trafność rybki wynosi 80%.

Jenny, czyli utwór, który otwierał album Dziecko, czwarty album studyjny Edyty Bartosiewicz z 97 roku, a więc jakby nie patrzeć, ten kawałek ma już prawie 30 lat, czyli mógłby już zagłosować na przykład. A my teraz wracamy do tego, co się działo historycznie, również w newsach, w gazetach, na portalach, o czym kiedyś pisano, czyli nasz kącik odkurzający. Sprawdzamy, o czym kiedyś pisano, nadajemy tym newsom nowe życie. No to lecimy, moi drodzy. Straż pożarna interweniowała ponad 60 razy w związku z ulewą, która przeszła przez Warszawę. Doszło do wielu podtopień. Kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami, m.in. na Wisłostradzie, pisała Wirtualna Polska 22 czerwca 2020 roku, 6 lat temu. I określiła to takim wielkim tytułem: Wisłostrada zalana po ulewie. 22 czerwca wypadał wtedy w poniedziałek. Ulewa przeszła w niedzielę. Więc można by było śmiało stwierdzić, że w poniedziałek Wisłostrada była zalana po weekendzie.

0: SK2 Wrocław.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

ale ten czas zasuwa, no ekspresem leci, można powiedzieć. 9 minut do godziny 9 zostało, no to jak o ekspresie mowa, to powiedzmy sobie o korupcji w zakładach kolejowych w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób w związku właśnie z podejrzeniem o udział w układzie korupcyjnym przy naprawach i modernizacji taboru kolejowego. Układ działał od grudnia 2019 do stycznia 2024 roku i wykręcił przy tym prawie 29 milionów złotych tak na lewo. Zatrzymani mają już zarzuty korupcyjne, część z nich przyznała się do winy, a sprawa, jak to pisze policja, ma charakter rozwojowy. No niestety, nie powinno się pracować przy kolejowych przetargach, jak się ma niekontrolowany pociąg do pieniędzy, nie? SK24.

0: 5,5 minuty zostały do godziny 9. Kasia Grodzka już w studiu, już się przygotowuje i za chwilę przejmie antenę.
1: Tu czerwono się świeci, to tu?
0: Tak, to tu. Bardzo dobrze. Pierwsza lekcja zaliczona. Możesz pracować w radiu, moja droga. Do twoich obowiązków będzie należało wypuszczenie najlepszych polskich hitów. Tak, i do twoich obowiązków będzie należało wyselekcjonowanie kolejnej osoby, która pojedzie z nami na Narodowy.
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
1: Siadaj, pała. No,
0: posłuchajcie, ale żeby nie było tak łatwo, tak trudno może w ten sposób, no to wujek Jarząbek zawsze jakąś podpowiedź rzuci. Dzisiaj Sławek Peszko mówi...
2: Jeżeli po północy ktoś mówi, mam plan,

0: to zwykle nie kończy się to...
1: No, a Jarząbek podpowiada, ciężko. To wygwizdane, no, czasami jest słodkie.
2: Coś z deserkiem?
1: Więcej nie powiem.

0: Dobry agent 006, Ekologis. Jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
3: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Piękny ogród i taras zaczynają się tutaj. Centrum Ogrodnicze Krzywda oferuje najpiękniejsze rośliny do Twojego ogrodu. Fachowe doradztwo w doborze roślin i bardzo konkurencyjne ceny. Sprawdź na Facebooku i Instagramie. Gospodarstwo Ogrodnicze Krzywda. Wrocław, ulica Opolska 132A. Jesteśmy na rynku już 40 lat.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
12: BYD. Build your dreams.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
16: Ciężkie i gęste chmury cały czas wiszą nad Wrocławiem, ale z nich dzisiaj deszczu ludzie od pogody przynajmniej nam nie zapowiadają. Mają one jeszcze przejść powoli, co prawda, ale słońce dzisiaj do nas wyjdzie. 28 stopni maksymalnie we Wrocławiu, będzie upalnie. Na ulicach za to widzimy cały czas wzmożony ruch. Trochę lepiej już wygląda zdecydowanie most milenijny, ale na przykład Mokronoska, Karkonoska czy Opolska stoi w dalszym ciągu w kierunku centrum, także cierpliwości kierowcy w samym centrum, plac społeczny, w szczególności i Trogutta.
15: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
17: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędzi-Wojowicach w Opolskiem. Około 3 w nocy ciężarówka wjechała w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik, mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
18: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby. W stosunku do jednej osoby wdrożono procedurę związaną z resuscytacją krążeniową. Niestety nie udało się uratować tej osoby.
17: Przyczynę wypadku ustala policja. Przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Za pół godziny w Szczecinie rusza proces posła PiSu i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy to m.in. wyłudzenia środków oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
14: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy co do tak zwanych wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
17: Posłowi PiSu grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce. Nawałnice dały się też znaki w Małopolsce. Żywioł uderzył w Kraków i okoliczne powiaty, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
19: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
17: W Małopolsce do 20 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
20: SK2 News, Wrocław.
16: Krzysiek Staszkiewicz, zęby sprzed ponad 100 tysięcy lat, dowodem obecności neandertalczyków na terenie dzisiejszej Polski. To jeden z najmocniejszych biologicznych dowodów na ich obecność w tej części Europy.
21: No, jaskinia Stania zaczyna się liczyć. Tutaj wiadomo, że był, istniał, pozostawił nie tylko obozowiska i artefakty. I te zęby są takim, no powiedziałbym, stuprocentowym dowodem.
16: Mówi dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który brał udział w badaniach. Kolejne analizy DNA mają ustalić m.in. płeć i dokładniejszy stopień pokrewieństwa.
22: Ja wspominałam już w piątek, że nikt tak gorąco nie przywita lata jak my tutaj w Polsce. Nie dość, że masa super imprez typu Noc Kupały czy Wianki, to jeszcze gorąc nie z tej ziemi. I taki ma być cały ten tydzień, więc dbajmy o siebie. Tutaj Radio SK2, Natalia Nykiel na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry.
23: No to gramy.

Dotyk, dokładnie tak. Edyta Górniak w Radiu SK 2. Dotyka nas też mocno upalna aura w całej Polsce. W tej chwili widzę, że synoptycy wydali też ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami na południowym wschodzie Polski. Ma to ostrzeżenie obowiązywać do wieczora. I teraz powiem Wam, dlaczego warto nieco częściej sprawdzać aplikacje pogodowe, bo wczoraj synoptycy pisali, i to w oficjalnych komunikatach, że upały ustąpią, a burze będą zanikały. No i teraz widać, że tak jednak się nie wydarzy. Że to wszystko się zmienia, więc warto mieć to na uwadze. U nas nie zmienia się, słuchajcie, jedno. To, że gramy Wam najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło, już teraz przed nami.

Jedni powiedzą, że hit, który zagram wam zaraz w wehikule czasu, jest o tym, że nie ma jak w domu. Inni, że to historia o przyzwyczajeniach. A fakty są takie, że lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki napisał z tęsknoty do swojej żony Krystyny. A ubrać w słowa to uczucie pomógł mu niezastąpiony Wojciech Mynarski. Posłuchajmy.

W weekend przywitaliśmy lato, a my zagramy trochę na przekór, ale za to premierowo w Radiu SK 2 zgrabne trio Gibbs, Igo i Formani. Ostatni dzień lata już teraz przed nami w Radiu SK 2.

0: jeden z tych uniwersalnych kawałków, bo jednocześnie można nim i przywitać i pożegnać porę roku. Ostatni dzień lata, Gips i Igo oraz For Money gramy wam w Radio SK2. I tak przedstawia się dziesiątka polskich hitów w tej godzinie, a przed dziesiątą usłyszycie jeszcze zespół Kombi i Sanach. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
11: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
10: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
11: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
15: I co, zapisałeś się już na studia?
16: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
15: Sprawdź Uniwersytet DSW Idees. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
16: Brzmi jak miejsce dla mnie.
17: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idees. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idees.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
18: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
19: Kaufland jest!
20: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Piękny ogród i taras zaczynają się tutaj. Centrum Ogrodnicze Krzywda oferuje najpiękniejsze rośliny do Twojego ogrodu. Fachowe doradztwo w doborze roślin i bardzo konkurencyjne ceny. Sprawdź na Facebooku i Instagramie. Gospodarstwo Ogrodnicze Krzywda. Wrocław, ulica Opolska 132A. Jesteśmy na rynku już 40 lat.
23: I po reklamie.

0: dedykacją dla wszystkich, którzy w ten miniony upalny weekend postanowili wybrać się w nasze piękne góry i zdobyć jakiś szlak albo szczyt. Łatwo na pewno nie było, więc brawa dla Was. Za nami punk rockowe podejście do góralskiej muzyki prosto spod Tatr. Zespół Depres, zbliża się 10:00, za chwilę newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.

0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi: nie, dziękuję, nie jestem głodny.
7: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
12: 3, 2, 1.
13: Ale co?
14: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
13: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
14: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
13: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
14: Tylko 300 metrów od Go Jump!
15: Piękny ogród i taras zaczynają się tutaj. Centrum Ogrodnicze Krzywda oferuje najpiękniejsze rośliny do Twojego ogrodu. Fachowe doradztwo w doborze roślin i bardzo konkurencyjne ceny. Sprawdź na Facebooku i Instagramie. Gospodarstwo Ogrodnicze Krzywda. Wrocław, ulica Opolska 132A. Jesteśmy na rynku już 40 lat.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
18: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
17: BYD. Build your dreams.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
21: Zdecydowanie lepiej wyglądają już ulice Wrocławia, także dobra informacja dla Was kierowcy. Poza Opolską ta się jeszcze trochę przytyka, no i oczywiście Mokronowska do Kwiatkowskiego. Do Kwiatkowskiego też cierpliwości. Jeśli chodzi o autostradę A4, ta cały czas zablokowana jadąc od Opola w kierunku Wrocławia. Tutaj też jedziemy objazdem. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 28 stopniach dzisiaj maksymalnie na termometrach w stolicy Dolnego Śląska. Słońce powoli zaczyna wychodzić i będzie go dzisiaj naprawdę dużo. Uważajmy na nie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
22: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Włocławka, gdzie przy Barskiej płonie magazyn z chemikaliami. Służby ewakuowały pobliski szpital, mówi Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej.
23: Ewakuowaliśmy tam 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Tam to jest szpital publiczny, tam byli pacjenci, którzy byli na rehabilitacji.
22: Jakość powietrza ma zbadać Włocławski Wydział Ochrony Środowiska. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. To wywołało kolejne napięcia na linii Warszawa-Kijów. Zełenski wprost krytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
0: Pogana historia. Uważam, że ona zakończy się pogana.
22: Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskim. Za godzinę przejazd przez węzeł Gryfino będzie niemożliwy. Domagamy się przyjazdu premiera, mówi rolnik Paweł Toporek.
1: Rolnicy po prostu są zmuszeni do tego, żeby wyjechać i nie zjeżdżamy. Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje.
22: Protest zalegalizowany jest na 2 miesiące.
4: SK2 News, Wrocław.
21: Krzysiek Staszkiewicz, pierwszy z Mazlik, czwarty Brady Kertz. Za nami piąta runda Speedway Grand Prix, która mimo ulewy odbyła się we Wrocławiu. W klasyfikacji generalnej po zawodach na olimpijskim na prowadzenie wysunął się Bartosz z Mazlik. Z wrocławskich akcentów Maćkowi Janowskiemu nie udało się zakwalifikować do finału. To nie koniec żużlowych zmagań na Olimpiku, bo już jutro zaległe spotkanie Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów Wielkopolski. To zarazem pierwszy mecz rewanżowy. Sparta ma 2 punkty przewagi po spotkaniu w Gorzowie. Start jutro o 18.45.
19: Minęła 10. W tej godzinie mam coś dla fanów męskiego grania, bo usłyszymy koncertową wersję pewnego słynnego, imprezowego kawałka oddziału zamkniętego, ale w nowej aranżacji. Tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
24: 10 hitów.
25: 10

0: Marisa w Radiu SK2 odkochaj, natomiast Sławek Peszko uwielbia, wręcz kocha swoje złote myśli. Bywają skomplikowane, o czym w poranku przekonała się nasza słuchaczka Ola.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
2: Dobrze.
3: Dobrze. Czy dobrze to dobra odpowiedź? To się nie kończy dobrze, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Nie to miał na myśli Sławek Peszko.
0: Artur podpowiada już słowo słodki, a ja tylko podpowiem, że to nie jest wcale do jedzenia. SK2.pl. Czekam na wasze zgłoszenia do SK Karniaki Cup. Po 11:00 kolejna osoba spróbuje dołączyć do naszej jedenastki marzeń i w lipcu zagrać o 10 000 zł na PGE Narodowym.
4: SK2.

0: 2. Teraz w Radiu SK 2 połączenie romantyczne, lecz z pazurem. To nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem przed nami.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Agata Gitarka. Takie klasyki też gramy wam w Radiu SK2. Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Jeśli taka podróż w przeszłość wam się podoba, to po godzinie 11 zapraszam na kolejną wycieczkę muzycznym wehikułem czasu. Tym razem skoczymy do roku 88. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska!

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.

0: Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: I po reklamie.

0: przed epoką wstydu i zespół Various Monks. Gramy wam w Radiu SK2. Ja mogę was za to zapewnić, że wstydu nie będzie, jeśli nie uda wam się odgadnąć zagadki Sławka Apeszki, bo Sławek ma wielką fantazję, po prostu. SK2 Karniaki Cup, po 11 zadzwonię do kogoś z was, tego kogoś, kto zostawił swoje zgłoszenie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
8: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj.

0: Pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theon. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl. W Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
5: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
4: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
6: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka Cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
9: BYD. Build your dreams.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
13: Uwaga kierowcy, nie mam najlepszych informacji z wrocławskich dróg. Stoimy na Żmigrodzkiej, wjeżdżając od północy Wrocławia, od węzła Wrocław Północ przede wszystkim po stłuczce, także uważajcie, aż do wiaduktu trochę nam się też Żmigrodzka przytyka. Poza tym nie ma tragedii, Opolska oczywiście nieco was więcej. Prognozy pogody niezmiennie mówią, że będzie ciepło, 28 stopni dzisiaj we Wrocławiu, słońca też dużo ma być, mimo tych chmur, które cały czas gdzieś tutaj nam straszą, deszczu ludzie od pogody nam dzisiaj nie zapowiadają.
12: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
14: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem. Przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham na pierwszym miejscu, dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. Starmer powiedział też o tym, co będzie działo się w najbliższych dniach. Zwrócę się do Krajowego Komitetu Wykonawczego Partii Pracy o ustalenie harmonogramu, zgodnie z którym nabór kandydatów rozpocznie się 9 lipca, zakończy przed wakacjami. Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Czwarty dzień obławy w Świętokrzyskiem wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. Jest on podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Mężczyzny szuka około 200 policjantów wspieranych przez drony, kłady i śmigłowiec, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej komendy.
15: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
14: Prokuratura postawi poszukiwanemu zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Zdobyli 9. złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W 7. meczu play-off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Najlepszym koszykarzem finału Ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
11: Nie mieliśmy jednego lidera, mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
14: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon.
16: SK2 News, Wrocław.
13: Krzysiek Staszkiewicz wędrówkę po górach zakończyli w szpitalu. W sobotę w okolicy schroniska Orle koło Szklarskiej Poręby na Dolnym Śląsku piorun poraził dwie osoby. W najgorszym stanie była 38-letnia kobieta, u której doszło do zatrzymania akcji serca. Ratownicy podkreślają, że życie kobiety udało się uratować dzięki świadkom, którzy udzielili jej pierwszej pomocy. Kolejne remonty zaczęły się na wrocławskich torach. Kierowcy musicie liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu Borowskiej, Suchej, Swobodnej i Ślężnej. Nie jeździmy dzisiaj na pamięć po ulicach Wrocławia.
17: Czy godzina 11 w poniedziałek to za wcześnie na odgadnięcie, co Sławek Peszko ma na myśli w swojej zagadce? Zaraz się o tym przekonamy. Miejcie telefony w pogotowiu, bo zaraz do kogoś z Was zadzwonię. Oczywiście w sprawie SK2 Karniaki Cup. Kasia Grodzka, dzień dobry, już 3 minuty po 11.
18: 10

0: SK. Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Już tylko 7 miejsc zostało w naszej 11 marzeń, która w lipcu powalczy o sporą kasę na PGE Narodowym i też przy okazji pozna Sławka Peszkę i też przy okazji pobędzie trochę z nami, czyli DJ-ami Radia SK i SK2 w loży VIP. Tak, Dorota, to wszystko może Ciebie czekać. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, no masz rację, że to marzenie.
2: No widzisz.
3: Fajnie by było, żeby się spełniło.
2: No właśnie. Słuchaj, czy ty myślisz, że ty dzisiaj sobie wyszarpiesz to miejsce w tej 11 marzeń? Jak się czujesz tak
3: ja
2: na
3: nie
2: dzisiaj?
3: Myślę, ja liczę na to i ja wiem, że proszę. To jest ten dzień dzisiaj, że to jest ta godzina.
2: Masz naprawdę świetny mindset, tutaj muszę cię pochwalić. Dorota, ty w swoim zgłoszeniu na sk2.pl napisałaś, że karny to był u ciebie kącik za niegrzeczność. I teraz, że chcesz to zmienić w gola i wreszcie wygrać tę rozgrywkę, właśnie tego karniaka. Kącik za niegrzeczność, czy to taki rodzaj tego karnego jeżyka, na który się wysyłało dzieci?
3: No właśnie, to było coś takiego, tylko w przedszkolu pewnie, wiesz, nie można było mówić, że to jest jeżyk, no to był taki kącik. A ponieważ dziś nie mogły mnie pani nigdy upilnować, to przeważnie tam trafiałam, bo tam nie miały nauku.
2: Czyli Dorota, ty byłaś rozrabiaka po prostu w przedszkolu.
3: Oj tam, a może to była ADHD.
2: A może to po prostu jest taka niespożytkowana siła, którą gdzieś musiałaś spożytkować, a teraz będziesz pożytkowała na odgadnięciu tego, co Sławek Peszko miał na myśli. Czy jesteś gotowa, żebym puściła ci tę zagadkę?
3: Jestem.
2: Dobrze, w takim razie za chwilę puszczam, tylko jeszcze mówię. Po tej zagadce od razu będziesz miała 3 sekundy, który wyliczy ci specjalny czas na odpowiedź i zobaczymy, będziemy sprawdzały, czy dobrze odpowiedziałaś. Puszczamy zagadkę?
3: Tak, puszczamy.
2: Dobra, puszczamy.
4: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
3: Snem.
2: Czym?
3: Snem.
2: Snem? Dobrze słyszę?
3: Tak.
2: No dobra, to chyba trzeba sprawdzić w takim razie, czy Dorota dobrze odgadła.
3: No poproszę cię, bo serducho mi wali.
2: Czekaj, bo mi też. Dobra, uspokajamy się, oddychamy. Uwaga, sprawdzamy. Dorota, to jest właściwa odpowiedź! Brawo!
3: Tak!
2: Jedziesz na PGE Narodowy w lipcu, poznasz Sławka Peszkę. Cieszysz się?
3: Proszę państwa, tak, to było podejście. Nie wiem, z której nogi, z lewej, z prawej, nieważne, ważne, że bramka.
2: Strzeliłaś tego karnego, brawo Dorota.
3: Strzeliłam tego karnego.
2: Aj, cała masa zaszczytów na ciebie teraz spłynie i właśnie spotkanie ze Sławkiem Peszką. Widzimy się na PGE Narodowym w lipcu. Dostajesz kieszonkowy, my zapewniamy hotel, w ogóle wszelkie luksusy. Czyli da się, czyli się da.
3: I ktoś mi powie, że poniedziałki są złe. No powiedz.
2: No właśnie, odczarowałyśmy ten poniedziałek. Co więcej,
3: no oczywiście.
2: Dorota, wysyłamy cię z osobą towarzyszącą i w związku z tym teraz ci podpowiem tylko, że możesz kogoś pozdrowić.
3: Jezu, no was serdecznie pozdrawiam, kocham was, kocham Eskę, słucham cały czas i wszystkich, którzy biorą udział, niech się nie poddają, niech walczą naprawdę, bo warto.
2: Dorota.
3: Warto walczyć i warto sięgać po te marzenia, żeby je spełniać.
2: Dorota, ja następnym razem, jak już będziemy wybierać nowego selekcjonera, to będę głosowała na ciebie. SK2 Karniaki Cup, kolejna osoba dołącza do naszej jedenastki marzeń, niesamowite emocje. Uch, muszę ochłonąć. Kolejna szansa, już jutro, po godzinie 7:00 trzymam za was kciuki.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

Słuchając Radio SK2 na pewno słyszeliście już wszystkie dowolne rodzaje solówek w bardzo różnych kawałkach. A co powiecie na taką gwizdaną solówkę? W Wehikule Czasu, chyba jedyny taki utwór, który ma taki ciekawy zabieg. Możecie już kojarzyć, o kim mówię. Przed nami prosto z opolskiej sceny z roku 1988. Zakazany owoc, Krzysztof Antkowiak.

0: Radio SK2. Ja mam na imię Kasia, a to jest Dawid, pewnie go kojarzycie. Za to Emilia, Paulina, Kamil, Janusz, no i dosłownie kilkanaście minut temu Dorota dołączyła do jedenastki marzeń Radia SK2. To ci zawodnicy właśnie 4 lipca spotkają się na wielkim finale SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już tylko 6 miejsc zostało, a kolejna szansa na zasilenie tego wspaniałego składu już jutro po godzinie 7.
1: SK2. Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Krakowska? Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl. Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
10: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
11: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj uzyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
1: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: jak to się mówi, siła z gór. Bratanki, czerwone korale, gramy wam na danie Radia SK2 tuż przed godziną 12. No i my też, jak takie czerwone koraliki, przemykamy sobie między domem a pracą. Prawdopodobnie macie jakieś sprawunki na mieście czy gdzieś w drodze, to wiecie, że upały bardzo mocno uderzyły w Polskę. Uważajcie na siebie, bardzo mocno trzeba się nawadniać koniecznie, a my gramy wam najlepsze polskie hity. Przed nami newsy punktualnie o 12.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: To jest hot! Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot!
9: Gastorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo

0: Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
10: Ewidentnie w czerwcu zapłacimy sporo za prąd, jeśli używacie klimatyzacji, bo ta w tym tygodniu myślę, że będzie chodzić na co dzień i to na pełnych obrotach. Dzisiaj 28 stopni, jutro nieco chłodniej 26, a od środy znowu około 30, powyżej 30, weekend nawet 35 zapowiadają nam ludzie od pogody, także będzie trzeba się schładzać i kryć przed tym słońcem we Wrocławiu, bo słońca też dużo zapowiadają nam w drugiej połowie tygodnia ludzie od pogody.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
11: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Keir Starmer odchodzi. Na jego miejsce szykuje się Andy Burnham. To teraz główny kandydat do roli lidera Partii Pracy i nowego premiera Wielkiej Brytanii. Bo z Downing Street wyprowadza się Keir Starmer. Zapowiedział dziś, że rezygnuje ze stanowiska szefa rządu. Jak przyznał, to efekt nacisków w jego własnym ugrupowaniu. Moja partia pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by prowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź i akceptuję ją z godnością. Słabe notowania w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii i do parlamentów w Walii i Szkocji sprawiły, że Starmer mierzył się z buntem we własnej partii. Jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burzę, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla 9 województw. Chodzi o południowy wschód Polski. W prognozach silne burze, intensywny deszcz oraz porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę, lokalnie także grad. Alerty obowiązują do dzisiejszego wieczoru. Spore utrudnienia dla kierowców od dziś na A2 i S11 koło Poznania. To w związku z remontami na węźle Poznań-Krzesiny, dotyczą głównie jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic i ekspresówką od Kurnika do Poznania lub Świecka.
12: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy. Tu też przygotujcie się na spowolniony przejazd. Utrudnienia w tym rejonie potrwają nawet 5 tygodni. Jeśli możecie, to omijajcie te rejony.
11: Relacjonował Bartosz Łojewski.
1: SK2 News, Wrocław.
10: Krzysiek Staszkiewicz pływali na deskach SUP po zalewie, gdy załamała się pogoda, wpadli do wody. W sobotę wieczorem służby interweniowały nad zalewem Mietkowskim. Burza złapała na wodzie dwóch mężczyzn, jednego z nich udało się uratować. Poszukiwania drugiego mężczyzny trwały także wczoraj, jednak bez skutku 19-latek nie został odnaleziony. Więcej piszemy na SK.pl. Rekord Polski ustanowiony w sobotę w Arboretum Wojsławice. Udało się ustanowić rekord w kategorii najwięcej osób jednocześnie jedzących czereśnie. To 884 osoby. Szczegóły na stronie Arboretum.
13: Tak jak słyszeliśmy w newsach, cały zestaw kataklizmów dostajemy w pakiecie tego poniedziałkowego All Inclusive'a. Dbajmy dziś o siebie, oczy dookoła głowy. Na spokojniejszy nastrój zespół Bajm na początek tej godziny dla Was mam. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Pała nam ładnie antenę. Hania Wyszkoni, lampa i sofa za nami w Radiu SK2. A Kamil Nosel też poprzestawiał, tylko fakty w swojej wersji wydarzeń. Przed nami jego wkrętka.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Słucham. Migomat mnie ci to po tej stronie. Ja jestem, proszę pani, z ekipy ociepleniowej. Dzwonię do pani, bo będziemy na klatkę wchodzili. I teraz musicie z panią domówić, bo pani ma balkon po tej stronie do ocieplenia.
3: Wie pan co, no, da, może pan podejść, bo nie wiem za bardzo, o co chodzi panu.
2: No to nie, ja pani wytłumaczę wszystko, proszę pani, bo się tam lokatorzy burzą, a niestety będziemy mieli takie materiały budowlane, proszę pani, że muszę to pani wytłumaczyć.
3: Wie pan co, no, tu zaczęli oklejać mi ten, szyby, drzwi balkonowe mi okleili, no. Proszę panowie, nie widzę nikogo więcej.
2: I już mówię, proszę pani, co będziemy robili? My jak damy ten, proszę pani, styropian, żeby ocieplić ten budynek, to mamy takie duże płachty, proszę pani, dwumetrowe. I my te płachty, pani, to przykleimy, zrobimy i dopiero jak zrobimy cały blok, to mamy zielone światło, żeby otwory powycinać. Dlatego też uprzedzam panią, że może pani mieć ciemno na lokalu mieszkalnym od strony tych okien, gdzie będziemy ocieplać.
3: Wie pan co, ile to potrwa ocieplenie, bo chodzi mi o to, bo ja mam zabudowę, no. Żebym to po prostu mogła zasunąć, bo was nie będzie od czwartku do poniedziałku podobno.
2: Tak, tak nas nie będzie, proszę pani. Tak. I jak zrobimy cały blok, jak zrobimy cały blok, to wtedy mamy zielone światło, żeby wam te otwory, proszę pani, balkonowe i oknowe powycinać. I wtedy będziecie mieli bieżące światło. A do tej pory, proszę pani, to będzie tam styropian.
3: No nie szkodzi, no jakoś to przeżyjemy.
2: A to niektórzy mi się burzą, że przez tydzień albo dwa tygodnie to oni nie wytrzymają. Dlatego ja do każdego dzwonię.
3: Nie chodzi o to, wie pan, jakoś przeżyje. No zjedz jakoś, ludzie przeżywają. Niech nie przesadzają niektórzy.
2: No, no. Ale wolę być lojalnym i panią uprzedzić.
3: Bo gdyby, to nie będzie przeszkadzało.
2: Wie pani, bo gdyby mieli małe płachty styropianowe, to tam by porobili tak, proszę pani, żeby pani okno normalnie miało prześwić. A tak to nie będzie miało.
3: Dobra, wie to mnie zależy na ciemności, bo potem do pracy idę. Więc tylko, żeby mi to zabezpieczyli przed deszczem, jak ładnie będzie.
2: Dobra, dobrze? Na robotę do pani to się umówi Grażynka.
4: Halo, cześć siostro, ale cię wkręciłam.
3: Jezu, nie wiem. Teraz ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.
1: Nosel wkręca.

0: 45 lat na polskiej scenie muzycznej. Można śmiało powiedzieć, że to jeden z naszych najfajniejszych zespołów rockowych. Lady Punk gramy wam w Radiu SK2. No bo jak wiadomo, Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza zabawa, w której wysyłamy was do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli i to w różnych zakątkach Polski, naprawdę różnych. Dziś po 15 pierwsza osoba, która zgłosiła się na sk2.pl, przetestuje swoją wiedzę w quizie o Polsce i być może już w piątek zgarnie główną nagrodę, czyli luksusowy wypad na wakacje i zapas kosmetyków na lato. Szczegóły już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie. W umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: 3, 2, 1.
12: Tato, wylądował!
13: Ale co?
12: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
13: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
12: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
13: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
12: Tylko 300 metrów od Go Jump!
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu.
18: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
0: I po reklamie.

0: Margaret w wydaniu solowym, Tańczy głupia, gramy wam w Radiu SK2. A jak wam się podoba Później ci opowiem, czyli świeżutki duet Margaret z Dawidem Kwiatkowskim? Dla mnie idealny kandydat do hitu lata 2026, ale dajmy szansę jeszcze innym artystom. Lato dopiero się zaczęło przecież. Tutaj Radio SK2, u nas tylko najlepsze polskie hity, na pogodę i też na jej brak. Przed nami newsy o godzinie 13.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej. Świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy. Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
10: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500-600-044. Hydroblokada.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebe.

0: mega oferty na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
7: Może i wartości na termometrach nie przekroczą dzisiaj 30, przynajmniej tych w cieniu, ale na słońcu temperatura odczuwalna na pewno będzie o wiele wyższa. 28 maksymalnie mamy zobaczyć na termometrach, no i do końca tygodnia będzie coraz cieplej. 32, 33, 34, tak zapowiada się bliżej weekend, nawet 35 w niedzielę i poniedziałek zapowiadają nam ludzie od pogody, także naprawdę może być upalnie. Pamiętajcie przez ten tydzień, ale w ogóle o butelce wody i nakryciu głowy.
6: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
8: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Nierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. Tego 49-latka szukano od piątku. W obławie brało udział 300 mundurowych, drony, śmigłowiec policyjny i psy tropiące. Mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Do tematu będziemy wracać. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku.
9: Większość jednostek OSP została odesłana. Jeszcze przez chwilę potrwają to działania związane z dogaszaniem, natomiast pożar mamy już opanowany.
8: Relacjonuje Mariusz Wladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, spłonął tam magazyn, w którym było 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczem i 800 kg rozpuszczalników. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskiego szpitala ewakuowano 30 pacjentów i tylu samo pracowników placówki. Przyczynę pożaru ustala policja. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem, a protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
10: Będziemy strajkować do bólu, dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś. Wytrzymamy.
11: Żeby nam się to wszystko opłacało.
12: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Chcemy przytrzymać nasze gospodarstwa, bo my już padamy, już padamy.
13: My nie chcemy wyłudzić dodatkowych pieniędzy, chcemy po prostu normalnie, spokojnie żyć.
8: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
14: Prędzej byliśmy w domu, a tak
15: trudno. Jedziemy z Międzyzdrojów na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
8: Rolnicy zapowiadają, że protest może potrwać nawet 2 miesiące.
0: SK2 News, Wrocław.
7: Krzysiek Staszkiewicz pijany strzelił w kierunku policjantów. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Funkcjonariusze z komendy w Środzie Śląskiej zostali wezwani do pijanego 35-latka. Agresor pociągnął za spust, celując w mundurowych. Na szczęście udało się go obezwładnić. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi dożywocie. Więcej na sk.pl. Minionej doby dolnośląscy strażacy interweniowali blisko 300 razy. Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew czy wypompowywania wody. Na ten moment nie ma kolejnych ostrzeżeń.
16: Gorąco pozdrawiam tę panią, która jedzie z Międzyzdrojów na Poznań i trzeci raz już Szczecin okrąża. No tak się czasami dzieje, ale wiadomo, że podróże krajoznawcze po Polsce to jest fajna sprawa. My mamy zabawę Polska jest najfajniejsza, która rusza dzisiaj i po godzinie 15 będzie można wiedzą w temacie Polski, może nawet i Szczecina się wykazać. Zgłoszenia macie na sk.pl. A teraz 10 hitów, jeden po drugim. Natalia Nykiel zaczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry.
17: No

0: 18 po pierwszej, to jest SK2. Już lato jest. Wakacje? No za chwileczkę, już tak prawie. Małe szczęścia. To tak trochę właśnie w temacie tego, co nas otacza. Robert Jansson i Kuba Badach, bo w radiu SK2 najlepsze polskie hity. I kompletowanie jedenastki na SK Karniaki Gap idzie nam bardzo dobrze. Dzisiaj dołączyła do naszej ekipy Dorota, czyli jeszcze tylko 6 miejsc wolnych zostało w jedenastce takich naszych eskowo-dwójkowych marzeń na to, żebyście 4 lipca byli z nami na evencie SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie. I co my wam dajemy? No udział w tej imprezie w loży VIP z nami, będziecie się bawić. Do tego jeszcze oczywiście weźmiecie udział w SK Karniaki Cup, czyli będziecie mieć na Narodowym już na miejscu szansę na 10 tysięcy złotych. Gwarantujemy wam nocleg w Warszawie i jeszcze tysiak kieszonkowych. No ładnie chyba, co? Jak na nawet wypad... Być może we dwoje właśnie na SK Karniaki Cup to jest dobra opcja. Moi drodzy, no dobrze, ale dzisiaj już Dorota sobie miejsce w jedenastce zaklepała. Teraz czas na kolejną zagadkę. Waszym zadaniem jest odgadnąć, jakie słowo wygwizdaliśmy w wypowiedzi Sławka Peszki. No i właśnie jak odgadniecie, jak traficie na antenę i dobrze odpowiecie, no to kolejne miejsce w jedenastce będzie wasze. A zagadka już jest nowa, możecie posłuchać jej na sk2.pl. Ja wam teraz sprawę ułatwię, bo oto ona.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: No właśnie, i co tam było wygwizdane? Jak sobie kilka razy tworzycie na sk2.pl, to może w końcu coś do głowy wpadnie, a już tak zupełnie przy okazji, jak tam będziecie, to się do tej zabawy, SK Karniaki Cup, możecie zgłosić. W sprawie tej zagadki i tego nowego wygwizdanego słowa będziemy do was dzwonić jutro już od rana. A to Dawid Porsiadło i Pięknie płyniesz w Radiu SK2.

0: A jakbyśmy tak teraz wszyscy razem z zespołem wideo zaśpiewali, od razu lepiej, prawda? A jak się śpiewa, to jakoś tak człowiek uśmiechnięty chodzi, w lepszym humorze, z lepszą energią, lepiej oddycha. Od tego są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Środa, czwartek, wideo już za nami. A na razie mamy poniedziałek, ten nas straszy w kalendarzu, ale co tam straszy? Mam nadzieję, dajemy radę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: To teraz przenosimy się do roku... roku takiego, kiedy to mnie jeszcze nawet na świecie nie było. 1979, no bo właśnie z tego roku pochodzi jeden z najbardziej poetyckich i ponadczasowych utworów w repertuarze Marii Rudowicz. Chodzi o wielki hit Wielka Woda. Tak nazywa się ta piosenka, którą już za chwileczkę wam zagram. Ona znalazła się na albumie Cyrk Nocą. Za tekst w tym utworze odpowiadała Agnieszka Osiecka. Muzykę skomponowała Katarzyna Gertner. Tytuł sugeruje opowieść o rzece, o żywiole. Wielka Woda jest przede wszystkim tutaj metaforą życia pełnego przygód, emocji, marzeń, może nawet trochę nieprzewidywalności. Ogromną siłą tego utworu jest połączenie takiego poetyckiego tekstu Agnieszki Osieckiej z charakterystycznym, nawet bardzo charakterystycznym wykonaniem Marii Rudowicz. Dzięki temu Wielka Woda przetrwała już dekady. No i do dzisiaj jest uznawana za jeden z najważniejszych utworów, jeżeli chodzi o polską piosenkę w ogóle. No i po ponad 45 latach od premiery Wielka Woda doczekała się też nowego życia, bo w 2024 roku Maryla Rudowicz, przypomnę, nagrała ją ponownie w duecie z Dawidem Kwiatkowskim. My nawet przy okazji graliśmy wam ten numer wtedy w Radiu SK2. Ta nowa wersja zapowiedziała album z klasycznymi hitami Marii wykonywanymi wspólnie z młodszym pokoleniem artystów. Co ciekawe, mimo upływu lat, autorzy pozostali dokładnie ci sami, wiadomo. Oni nadal, ich teksty i muzyka, kompozycje wybrzmiewają ponadczasowo. Jeżeli chodzi o ten album Marii Rudowicz nagrany z artystami młodego pokolenia, on nosi tytuł Niech żyje bal. No dobrze, dobrze, ale to my teraz nie sięgamy po nowości, nowe wersje i nowe albumy, tylko gramy oryginał właśnie z 1979 roku. Maryla Rudowicz i Wielka.

to Igo i Cud. Igo, który śpiewa o tym, że tata mówił, że ma wrodzony smutek. Jaki tam wrodzony smutek? Na wrodzone smutki to my w Radiu SK2 mamy nowości, nowości, nowości. Teraz na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Taka właśnie będzie. Kasia Sienkiewicz, po tym jak zawiesiła współpracę z Kwiatem Jabłoni, a właściwie ten projekt na razie zawiesili z bratem Jackiem. Zawiesili, podkreślam, to znaczy, że Kwiat pewnie jeszcze wróci. No właśnie, Kasia sięgnęła do twórczości solowej. I to jak? Były momenty. Tak nazywa się jej pierwszy solowy numer. To Kasia Sienkiewicz, Westerwa.

0: Pierwszy solowy singiel Kasi Sienkiewicz, Były momenty, czyli nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. 18 minut, tyle pozostało do godziny 14. Już za chwilę Jugopolis i Maciej Moleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi?
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
4: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
6: BYD. Build your dreams.
8: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
9: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
8: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
9: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dobry agent 006, Ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
13: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
14: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
15: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Krakowska. Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na Dzień Otwarty Apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
17: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
22: Widaron.
21: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
22: Widaron.
21: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
22: Widaron.
21: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
22: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
23: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada.
0: U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: I po reklamie.

0: Lombard i szklana pogoda. Jeżeli jest w was odrobina romantyzmu, to ta szklana pogoda może się nawet podobać, ale to może jesienią. Teraz chcemy ciepła, chcemy słońca, bo to lato, bo wakacje już za chwilę. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów, jeden po drugim, ale też po 14 skąd to się wzięło, a dzisiaj o wynalazku, bez którego życia w upały sobie nie wyobrażamy, czyli będzie o tym, skąd się wzięła klimatyzacja.
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering, od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
4: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
9: BYD. Build your dreams.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon,
13: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów.

0: albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
5: 25, może 26 stopni pokazują teraz termometry we Wrocławiu, ale zdecydowanie jest cieplej. Ludzie od pogody mówią o nawet 32 stopniach jako temperatura odczuwalna, także w stolicy Dolnego Śląska oraz w całym regionie jest naprawdę gorąco. Podobnie będzie w kolejnych dniach, 34 stopnie i więcej możliwe nawet pod koniec tego tygodnia. W prognozach na ten tydzień nie widać także opadów. Nieco większy ruch na A4 teraz pod Wrocławiem, przytyka się również AOW na węźle Wrocław Północ w kierunku mostu.
4: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Złapano go niedaleko domu. W świętokrzyskiej Mierzawie zakończyła się czterodniowa obława za 49-latkiem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie jego żony. To były policjant. Od piątku na jego tropie było kilkuset mundurowych. O szczegółach Agnieszka Jędrasik.
7: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzowniaka potwierdza policja.
8: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
7: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. 80-latek zginął na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Przez 4 dni okoliczne lasy i pola przeczesywały setki policjantów wspieranych przez kontrterrorystów, psy tropiące i drony.
6: Dodajmy, w związku z poszukiwaniami już w sobotę prokuratura wystosowała 2 zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Ponad 230 interwencji strażaków dziś w Małopolsce. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy z Krakowa, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
9: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
6: A przypomnę, ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami IMGW wydało dziś dla łącznie 9 województw. Najgroźniejsze burze przechodzą przez południowy wschód Polski. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczoru. W Argentynie odsłonięto ogromny posąg Messiego. W niewielkim mieście Cutralco stanął 26-metrowy posąg ważący 70 ton. Przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna tego regionu.
2: SK2 News, Wrocław.
5: Tu Kacper Michalak, kolejna ofiara internetowych oszustów. Tym razem swoje oszczędności straciła 76-letnia mieszkanka powiatu trzebnickiego, która była przekonana, że inwestuje swoje oszczędności. Seniorka przelała na konta oszustów blisko 64 tysiące złotych, po czym kontakt z oszustami zakończył się, sprawa trafiła na policję. Do 28 czerwca potrwa jarmark świętojański we Wrocławiu. Jeszcze w tym tygodniu na rynku Oławskiej oraz Świdnickiej czekają na Was stoiska z rękodziełem, modą czy rzeczami na prezent. Na zewnątrz jest jednak gorąco, także uważajmy na siebie.
10: 2,5 minuty już po godzinie 14. No jakoś nam się udaje z tym poniedziałkiem. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry. A skąd to się wzięło? Za chwilę opowiem, skąd się wzięła klimatyzacja. Muzycznie w tej dziesiątce na pewno, nowy, drugi tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Tańczę. Ale będzie też Ewa Farna, obywatel GC i na początku Kasia Kowalska, Spowiedź.
11: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz

Poczekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: Ewelina Flinta i Żałuję w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2 w większości miejsc w naszym pięknym kraju. Dzień upalny, zdarzają się przelotne, takie dość intensywne opady deszczu, ale jednak lato sobie o nas przypomniało i bardzo dobrze, a jak o nas lato sobie przypomniało, to my sobie przypomnieliśmy o klimatyzacji. A skąd? No właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: No bo dzisiaj trudno wyobrazić sobie lato bez klimatyzacji, ale jej historia zaczęła się nie od wygody, tylko od problemów w drukarni. Dokładnie w 1902 roku amerykański inżynier Willis Carrier stworzył urządzenie, które miało kontrolować temperaturę i wilgotność powietrza, bo w jednej z nowojorskich drukarni papier pod wpływem wilgoci rozszerzał się i kurczył, przez co kolory nie nakładały się prawidłowo podczas druku. Carrier opracował system przepuszczający powietrze przez schładzane elementy. Dzięki temu można było nie tylko obniżyć temperaturę, ale także osuszyć powietrze. To rozwiązanie okazało się przełomowe, no i szybko zaczęto stosować je w fabrykach, magazynach, później także w kinach. A w latach 20. klimatyzowane kina stały się ogromną atrakcją. W upalne dni ludzie przychodzili nie tylko na film, ale również po to, żeby się schłodzić. A to zupełnie jak dzisiaj. Z czasem technologia trafiła do biur, samochodów i domów. Dzisiaj klimatyzacja jest standardem w wielu miejscach na świecie i pomaga nie tylko zapewnić komfort, ale też, no właśnie, chroni chociażby sprzęt elektroniczny czy żywność. Ciekawostką jest, że pierwszy samochód wyposażony fabrycznie w klimatyzację pojawił się już w 1939 roku. Był to luksusowy model marki Packard. System zajmował sporą część bagażnika. Jego obsługa była tak skomplikowana, że nie dało się regulować temperatury z miejsca kierowcy. Mimo to był to początek klimatyzacji samochodowej, bez której dzisiaj wielu kierowców nie wyobraża sobie podróży. No to dobrze, zanurzmy się w takim razie bardzo przyjemnie teraz dosłownie, bo z klimatyzacją w dzień gorącego lata również muzycznie. Big Day.
1: Skąd to się wzięło?

Proszę, Tańcz, to chyba jest dobra propozycja, jeżeli tylko energia was rozpiera na upalne poniedziałkowe popołudnie. Dawid Kwiatkowski i Kaja. Czas na nowość teraz na naszej playliście skowodwójkowej wśród najlepszych polskich hitów. Artystka młoda, artystka, która wystąpiła na tegorocznym festiwalu w Opolu w ramach debiutów, a potem w występie w swoich społecznościówkach napisała: co przeżyłam, to moje. Niektórzy pamiętają jej charakterystyczny pomarańczowo-czarny strój. Ola Kendra, Bój się Boga Dziewczyno, to u nas Westerwa nowość.

0: niby delikatnie zwiewnie, ale z taką energią, prawda? Anna Maria Jopek, ale jestem w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim, bo u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty pozostały do godziny 15. No właśnie, a po 15 zabawa, no chciałem powiedzieć nowa, ale tak naprawdę znacie ją doskonale, chociażby z ubiegłorocznych wakacji. Polska jest najfajniejsza. Jeżeli ma... To nie ma. Chciałem powiedzieć, jeżeli macie wiedzę o Polsce, no właśnie, trzeba będzie się ową wiedzą w naszym quizie wykazać, krótko mówiąc, w czasie 30 sekund odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących Polski. Za taki udział w zabawie, jak się pojawicie na dnie zestawy kosmetyków na lato, na wakacje dla was, a finał tygodnia zawsze w piątek i wtedy najlepsza osoba z całego tygodnia w fajnej miejscówce gdzieś tam w naszym kraju wygrywa pobyt w luksusowych hotelach, bo tylko takie czekają w tym tygodniu. W piątek ktoś zgarnie pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Takie rzeczy, moi drodzy, więc trzymam kciuki, żeby się udało, żebyście się okazali najlepsi, żeby te 30 sekund to dla was było takie... No wiecie, pamiętajcie o tym jednak, że najpierw trzeba się zgłosić do zabawy, bo inaczej się nie uda. SK2.pl. A za chwileczkę lubię być z nią. Baranowski będzie w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
3: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
2: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
10: 3, 2, 1.
11: Tato, wylądował!
12: Ale co?
11: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory...

0: Go Kids, ulica Jana Długosza.
1: Tylko 300 metrów od Go Jump.
2: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: I po reklamie.

0: Więc trzymam kciuki za wasze jak najlepsze wyniki, a do tej zabawy zgłaszacie się na naszej stronie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
5: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
4: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
13: A ty jakie masz plany na wakacje?
14: Robię kurs do pozwolenia na broń.
13: To ile ty masz tych wakacji?
14: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
13: W 7 dni teoria i praktyka?
14: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
15: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
16: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
15: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
16: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
17: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
22: Sponsorem programu jest Darwit. Producent wyrobów wędliniarskich.
23: Dziś kolejny słoneczny dzień na Dolnym Śląsku, a za chwilę termometry pokażą maksymalne na dziś 28 stopni. Gorąca aura nie sprzyja niestety kierowcom, bo muszą oni stać w korkach, przede wszystkim na AOW za węzłem Wrocław Północ w kierunku Kudowy, gdzie zderzyły się 3 samochody, a jeden z nich uderzył w bariery. Występują tam spore utrudnienia. Korek też na A4 od Krajkowa do Wrocławia.

0: w centrum miasta, przede wszystkim na Nowaka Jeziorańskiego i Moście Milenijnym.
1: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
4: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
3: Mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Pojawiły się tam utrudnienia. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają. Superkomórka burzowa w podkrakowskiej Skawinie. Oberwanie chmury nad stolicą Małopolski, a teraz zalany biały Dunajec na Podhalu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski, od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin. Nawałnica przeszła m.in. w okolicach Zakopanego, o czym więcej nasz reporter Łukasz Bobek.
5: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz. Jak informuje Straż Pożarna, są także zalane posesje i piwnice niektórych domów.
3: Dodajmy, w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia IMGW przed burzami. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk jest już w tymczasowym areszcie. Mężczyzna w piątek steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
6: Ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
3: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin po napadzie w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
7: SK2 News, Wrocław.
0: Tu Kacper Michalak. Broń w walizce na wrocławskim lotnisku okazała się głupim żartem. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili szczegółową kontrolę bagażu należącego do 39-letniej Polki przed lotem do Bułgarii, po tym jak ta zgłosiła obsłudze, że w jej walizce znajduje się broń. Po kontroli walizkę uznano za bezpieczną, a kobieta mogła wejść na pokład samolotu. Podzespoły i serwery dla sektora AI będą produkowane w Miękini. Inwestycja firmy Foxconn została oficjalnie ogłoszona podczas trwających Taiwan Expo w Warszawie.
8: Już za chwilę zadzwonię do kogoś z was, kogoś, kto się zgłosił do naszej zabawy Polska jest najfajniejsza i sprawdzimy wiedzę o Polsce, więc pilnujcie telefonów, ale będę też grał najlepsze polskie hity. Monika Brodka czeka Mrozu, na początek Sara James. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Hot Love i Warszawa w Radiu SK 2 u nas najlepsze polskie hity 17 minut po godzinie 15.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza.
0: O te wasze ukochane najfajniejsze regiony Polski was pytamy w zgłoszeniach do zabawy na sk2.pl. Może Warszawę, o której Tilaf śpiewał, też można kochać i może ona być ukochaną miejscówką. A ja witam Asię, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: A który region Polski ty lubisz najbardziej i dlaczego? Opowiadaj.
3: Jak najbardziej nasze polskie morze.
0: Nasze polskie.
3: I jego malownicze zakątki.
0: Ty napisałaś nawet, że sztutowo dokładnie, bo tam można galopem konno po plaży, że podobno to super
3: dokładnie.
0: Przeżycie. Słuchaj, a było kiedyś... A testowałaś kiedyś galopem konno w górach na przykład? Albo gdzieś tam w rejonach
3: Kurzysta? No nie było niestety okazji.
0: Słuchaj, bo jak okażesz się najlepsza w całym tygodniu tej naszej zabawy, Polska jest najfajniejsza, to być może w piątek dostaniesz od nas pobyt w hotelu dr Irena Eris, Polanica Zdrój, więc tam przyjemności takie albo inne mogą być testowane. Trzymam kciuki,
3: no,
0: żeby się...
3: szukać.
0: Trzymam kciuki, żeby się udało, moja droga. Chodzi o to, żebyś się okazała po prostu najlepsza. Najlepsza to znaczy odpowiedziała na jak najwięcej pytań dotyczących Polski i musisz to zrobić, droga Asiu, w 30 sekund. Czy wszystko jest jasne? Pytań nie pomijamy, odpowiadamy po kolei na wszystkie pytania, które ja ci zadaję. Czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. To co? Jeszcze się trochę poodprężamy, czy już przechodzimy do rzeczy?
3: Nie, zaczynajmy.
0: Zaczynajmy, no dobra. Czy powiedz mi, Asiu, czy reprezentację Polski można zobaczyć na tegorocznym mundialu?
3: Nie.
0: Czy nad polskim morzem można zjeść gofra z bitą śmietaną?
3: Można, tak.
0: Czy w Polsce istnieją zabytki wpisane na listę UNESCO?
3: Tak.
0: Czy w Polsce obowiązuje zakaz używania fajerwerków, czyli oczywiście postawić się tutaj w kontrze trochę do Joanny i z nią rywalizować i zaprezentować swoją wiedzę? Zapraszam, sk2.pl i pamiętajcie, że...
2: SK2 Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.

0: Wierność jest nudna, to Natalia Kokolska w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Jako pierwsza próbowała Asia, odpowiedziała na 8 pytań, przypomnę, 7 odpowiedzi było dobrych, jedna zła. No, jest szansa wyprzedzić Asię i okazać się jeszcze liderem, bo to było pierwsze podejście w tym tygodniu. Wszystko się może zdarzyć, no chyba, że nikt nie zdoła tego zrobić. Zgłaszacie się na sk2.pl, a na zegarkach 15.30 dokładnie. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Poszukiwania 19-latka na Dolnym Śląsku wznowione. Służby kolejny dzień przeczesują Zalew Mietkowski.
2: Czynności ratownicze zmieniły się w działania poszukiwawcze. Na tym zalewie i jego nabrzeżach trwają poszukiwania z udziałem naszych patroli.
1: Mówi Aleksandra Freus z policji we Wrocławiu. Przypomnę, w sobotę po południu dwóch mężczyzn pływało po zalewie na deskach SUP. Przez nagłą zmianę pogody obaj wpadli do wody. Tylko jednego z pływaków udało się wyciągnąć. W Późnikach na zachodzie Ukrainy ruszył dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Prace mają potrwać około tygodnia. We wtorek benzyna będzie droższa, nieco taniej natomiast za diesla. Litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, o 4 grosze więcej niż dziś. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 11 groszy. To spadek o 1 grosz.

0: z tych spraw, na które czekaliśmy w czerwcu, jedną możemy już odhaczyć: lato przyszło kalendarzowe, więc formalności stało się zadość, ale jak czujemy też doskonale, temperatura też wyjątkowo letnia, przynajmniej w niektórych miejscach naszego kraju. Czekamy jeszcze na wakacje, żeby radości stało się zadość, a to już w tym tygodniu, w piątek. No my świadectw nie odbieramy, ale nasze dzieciaki, owszem, chyba że ktoś kończy jakąś, nie wiem, edukację troszkę późniejszą, to pamiętajcie, żeby wykorzystać odpowiednio wakacje. Kasia Kowalska za nami, za chwileczkę Lady Punk i Mniej niż zerowe z C2.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
3: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dobry agent 006, Ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
10: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500-600-044. Hydroblokada.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
13: BYD. Build your dreams.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
15: Stresujesz się decyzją o studiach?
16: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
15: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
16: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
17: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Ależ to jest piękna ballada Mafia, imię deszczu w SC2, bo u nas najlepsze polskie hity i zaraz 16. I o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata, z naszego lokalnego podwórka również. Ja już mam przygotowaną muzykę na czas po serwisie, po newsach tych najświeższych, ale też po 16 Jarząbek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj będzie o tym, co takiego, no, niezbyt przyjemnego możemy znaleźć na spacerze latem.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym.

0: Caro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bocaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bocaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
1: Krakowska. Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na Dzień Otwarty Apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
2: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Zapraszamy na jarmark świętojański na wrocławskim rynku ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi, nie, dziękuję, nie jestem głodny.
5: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. Rekrutacja.uni.opole.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
17: Sporo was na wrocławskich ulicach, bo stoicie teraz na moście milenijnym, Mokronowskiej czy Alei Wiśniowej, ale utrudnienia też pod Wrocławiem. Doszło do dwóch kolizji. Jedna miała miejsce na AOW za węzłem Wrocław Północ w kierunku Kudowy. Zderzyły się trzy auta, a jedno uderzyło w bariery i korek zaczyna się już na wysokości Łoziny. Zwalniacie także na A4, bo między węzłami Wrocław Południe a Pietrzykowice zderzyły się dwa samochody na trasie w kierunku Niemiec. Jest gorąco, 28 stopni teraz w cieniu.
16: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Jest 16, Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na Podhalu i w okolicach Nowego Sącza najwyższy trzeci stopień pogodowych alertów. Południe i wschód kraju również z ostrzeżeniami. Przez Polskę przechodzą intensywne burze, towarzyszą im ulewne deszcze. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał.

0: Taurawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Jak już was informowaliśmy, doszło do oberwania chmury nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
2: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, tworząc tak zwane flash foody, czyli tutaj głównie w tych terenach zurbanizowane.
1: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
0: O nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym mógł wiedzieć tylko jego zarząd, a nie Rada Nadzorcza, przekonuje naszego reportera były już członek Rady, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
3: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
0: Przekonuje Robert Kępa. Z kolei prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Kielce znów będą modową stolicą Polski. Za tydzień startuje tam Międzynarodowy Festiwal of Fashion. To największe w kraju święto niezależnych projektantów. W tym roku upłynie pod znakiem żywiołów.
4: Myślę, że najważniejszą częścią jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów, którzy przywiozą swoje kolekcje do Kielc, a jury będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać finałową 20.
0: Mówi Artur Wijata, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury. Festiwal rusza 30 czerwca.
5: SK2 News, Wrocław.
6: Tu Kacper Michalak. Piłkarskie eliminacje UEFA Regions Cup na trzech dolnośląskich stadionach. Przed nami starcia czterech najlepszych reprezentacji regionalnych, które staną do walki o tytuł Mistrza Polski oraz awans do finałowych rozgrywek. We wtorek o 16 na stadionie w Ząbkowicach Śląskich zmierzą się Dolnoślązacy z zespołem z Kujawsko-Pomorskiego, a Podkarpacie zagra z Małopolską w Kłodzku. Kolejne spotkania w środę oraz piątek. Szczegóły w sieci. Też jutro, ale o 18.45 zaległy mecz Ekstraligi. Na Olimpijskim pojadą żużlowcy Sparty Wrocław i Stali Gorzów.
7: Komu dokuczają upały, to bardzo proszę. Szklanka wody, ona zawsze dobrze zrobi, ta muzyczna również, dlatego Bajm rozpocznie tę godzinę właśnie hitem Szklanka wody. No i oczywiście przyjdzie Jarząbek, który opowie nam, co takiego, no niezbyt fajnego, a wręcz obrzydliwego, możemy na spacerach znaleźć, spotkać. Jeżeli jesteście na to gotowi, to koniecznie zostańcie z nami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 14 minut po godzinie 16 to Oskar Cyms. Nie musisz się bać, a przy na letnich wakacyjnych spacerach jest coś, czego powinniśmy się obawiać, co mogą nas wywoływać, no, różne odruchy. O tym już teraz Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słyszeliście kiedyś o czarcim jaju? Brzmi jak rekwizyt z filmu fantasy, ale możecie na to natrafić podczas zwykłego spaceru w polskim lesie. Chodzi o sromotnika smrodliwego. Ta nazwa to nie przypadek. Dojrzały grzyb cuchnie zepsutym mięsem tak potężnie, że czuć go nawet z kilometra. Co ciekawe, to oficjalnie najszybszy grzyb świata, bo potrafi wystrzelić z ziemi w tempie 5 mm na minutę. Ale najciekawsze jest to, że zanim ten grzyb zacznie śmierdzieć i przypominać, no cóż, jego łacińska nazwa to Phallus impudicus, więc sami sobie dopowiedzcie. Otóż w swojej pierwszej, jajowatej fazie jest jadalny. Na zachodzie, na przykład we Francji, robią z niego kiełbasę, a na surowo smakuje podobno jak rzodkiewka. Jest tylko jeden haczyk. Młody sromotnik wygląda identycznie jak młody muchomor sromotnikowy, który odpowiada za 90% śmiertelnych zatruć na świecie. Dlatego jeżeli nie macie doktoratu z grzybologii, to leśne menu radzę jednak ograniczyć do jagód.

0: To Sylwia Grzeszczak. Och i ach w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zbliżamy się do godziny 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran, podało dziś tamtejsze Ministerstwo Finansów. Jak przekazał szef resortu, to część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Sankcje na wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej zawieszono na 60 dni. Sezon grzewczy już się skończył, ale Czad wciąż stanowi zagrożenie. To przez upały i burze strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla.
2: Wysoka temperatura, bardzo ciężkie powietrze, następują problemy z wyciągami spalin, jeżeli chodzi o piecyki gazowe.
1: Mówił Mirosław Śledź, komendant Straży Pożarnej w Szczecinku, gdzie tylko w miniony weekend w 10 mieszkaniach czujniki wykryły tlenek węgla. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest już list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Ma to być efekt połączenia dwóch ważnych spółek, fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych. Porozumienie wypracowano po obradach okrągłego stołu, który zaproponowali związkowcy, a fuzja ma się zakończyć w przyszłym roku.

0: Kiedyś byłem na takiej randce, na której przez cały czas trwania randki siedzieliśmy w samochodzie i w kółko grał nam Gabriel Fleszal Bilet do nieba. Reszty wam nie powiem. To jest SK2, to są najlepsze polskie hity. 19 minut i będzie godzina 17. Mam nadzieję, że ten numer u was, no może jakieś podobne wspomnienia obudził. Zaraz będzie Carla Fernandez i Chcę tu zostać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty? Od...

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: A ty jakie masz plany na wakacje? Robię kurs do pozwolenia na broń.
3: To ile ty masz tych wakacji?
2: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
3: W 7 dni teoria i praktyka?
2: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
6: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: 3, 2, 1.
11: Hurra! Tato, wylądował!
12: Ale co?
11: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
12: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
11: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
12: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
11: Tylko 300 metrów od Go Jump!
13: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
14: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
15: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
16: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
15: BYD. Build your dreams.
17: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: SK2 Wrocław.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle

0: Natalia Nykiel, spokój. O, właśnie tego wam życzę, jeżeli jeszcze nie macie urlopu, a jesteście zmęczeni dzisiaj wyjątkowo pracą, jak wrócicie do domu, to właśnie, żebyście tylko ten spokój znaleźli, żeby on wam towarzyszył. A na pewno po godzinie 17 w Radiu SK2 będzie wam towarzyszyć Kinga Baryga, która zagra kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
18: Wciąż mamy utrudnienia na AOW po zderzeniu trzech aut za węzłem Wrocław Północ. Korek zaczyna się już na wysokości Łoziny, także zjeżdżajcie tam, jeśli możecie, kierowcy. Zwalniacie także na A4 za Krajkowem do Bielan, a także korkują się główne ulice Wrocławia. Przede wszystkim Żmigrodzka, Obornicka, Most Milenijny, Aleja Karkonoska, Aleja Wielkiej Wyspy i Plac Społeczny. Poniedziałek jest gorący, mamy 28 stopni, jutro podobnie, a od środy znów cieplej, 30 stopni i więcej.
17: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Tę część Podhala nawiedziła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki.
20: No takim przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
21: Krzysztofleja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem.
22: Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
19: Na miejscu był nasz reporter Łukasz Bobek. W Białym Dunajcu działają obecnie niemal wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu tatrzańskiego. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie okręgowym zasiadł m.in. poseł PiSu Dariusz Matecki. A chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości, które według prokuratury od początku były przeprowadzane tak, aby wielomilionowe dotacje przyznano stowarzyszeniom

0: Związanym z politykiem. Poseł Matecki jest gotowy na długą sądową batalię.
1: Rozpoczynam dopiero. Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
0: W sprawie oskarżonych jest łącznie 8 osób. Przypomnijmy, prokuratura przedstawiła Dariuszowi Mateckiemu zarzuty dotyczące 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. Dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Charnowie pod Ustką, a na miejscu jest teraz 5 strażackich zastępów. Po dogaszaniu ustaleniem przyczyn pożaru zajmie się policja.
2: K2 News, Wrocław.
3: Stukat Sperbichalak. Ponad 34 tysiące kierowców zostało przebadanych. Dolnośląska policja podsumowuje akcję pod kryptonimem Alkohol i Narkotyki. Podczas kontroli od 15 do 21 czerwca policjanci wykryli 56 kierujących pod wpływem alkoholu oraz 12 kierowców pod wpływem narkotyków. Oprócz tego zatrzymano 20 osób z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów oraz kolejne 20 z cofniętymi uprawnieniami. Pies wtargnął na posesję i zagryzł drugiego psa. To w Nowym Dworze, niedaleko Oławy. Sprawą zajmuje się policja, o czym piszemy na sk.pl.
4: 2,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2. Dzisiaj 22 dzień czerwca, czyli pierwszy dzień kalendarzowego lata. A my gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Bryska z numerem Obca.
2: SK2.

0: Lady Punk, tacy sami, tak wam gramy 16 minut po godzinie 17. To jest ten moment, kiedy wielu z was opuszcza miejsca pracy, wsiada do samochodu i kieruje się już w stronę domu. A że mamy ten dzień na literkę P, to ten, no ten poniedziałek, powiedzmy sobie szczerze, może być dla wielu z was ciężki, trudny. Ale mamy najlepsze polskie hity w Radiu SK2, które powodują, że humor z automatu się poprawia, że spada poziom stresu, no bo tak działa na nas muzyka. Tak mówią specjaliści, słuchajcie, że muzyka działa bardzo pozytywnie, pozwala nam się wyluzować zarówno tak fizycznie, jak i psychicznie, bo często jest tak, że słyszymy jakiś rytm i zaczyna nam chodzić nóżka, zaczynamy się troszeczkę ruszać, a do tego jeszcze muzyka pozytywnie wpływa na nasz stan psychiczny. Powoduje, że przestajemy się stresować i nagle te wszystkie maile, te rozmowy z szefem, rozmowy z współpracownikami stają się po prostu niczym przy tej muzyce i przy tym, że możemy poniedziałkowe popołudnie spędzić sobie z najlepszymi polskimi hitami. I ja już o to zadbam. Już teraz w Radiu SK2 Sanach i Dawid Podsiadło z numerem Ostatnia Nadzieja.
1: SK2

0: Demono, póki na to czas, tak wam gramy w Radio SK2, 25 minut po 17, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, wehikuł czasu i w ramach tego wehikułu cofamy się do roku 1994, bo to właśnie wtedy powstał numer Tyle chciałem ci dać. Kultowy polski duet zespołu Universe i wokalistki Beaty Kozidrak. To taka przejmująca ballada, która opowiada o trudnej miłości, tęsknocie i takich błędach przeszłości. No ale moi drodzy, Beata Kozidrak tutaj, w tym duecie, robi naprawdę coś niesamowitego. Jeśli tego numeru dawno nie słyszeliście, albo nie słyszeliście go w ogóle, to my w Radiu SK2 właśnie teraz wam go gramy. Universe i Beata Kozidrak, tyle chciałem ci dać.

Wrocław. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na nowość. Takiego duetu nikt się nie spodziewał. Ale co to jest za połączenie? Gips i Igo. Ostatni dzień lata w Radio SK.

0: Ale to dobrze brzmi. To jest nowość na antenie Radia SK2. Gips i go ostatni dzień lata. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 17. A już teraz przychodzę z taką informacją, no bo jak to się mówi, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. No to ja was trochę uzmysłowię. Okazuje się, że najlepszy kierunek na samotny wyjazd w Europie to Polska, a dokładnie miasto Łódź. Autorką tego rankingu jest brytyjska dziennikarka Lydia Swinską. Spędziła w Łodzi 9 dni i doceniła coś, czego ani w żadnych informacjach, ani na pocztówkach nie widać. Spodobały jej się murale, pofabryczne budynki i różne miejsca, takie jak centra kultury na przykład. Większość tych atrakcji można zwiedzić pieszo i to też się tej dziennikarce spodobało. Ważna informacja jest taka, że miasto pokonało Ateny i Neapol. No i kto mi powie, że Polska nie jest najfajniejsza? Ależ oczywiście, że jest. I nawiązując też do tego, że Polska jest najfajniejsza, przypominam wam o naszej akcji. Bo wy możecie wejść na sk2.pl i zgłosić się do naszej zabawy. Możecie sprawić, że zgarniecie od nas pobyt w 5-gwiazdkowych hotelach, zestawy kosmetyków, i jeszcze będziecie mogli z nami pogadać na antenie. Czy to nie brzmi kusząco? Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Polska jest najfajniejsza i napiszecie, który z wakacyjnych zakątków Polski kochacie najbardziej i dlaczego. A może właśnie będzie tam Łódź?
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
9: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
10: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
9: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
11: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
13: Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2.
14: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
15: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
14: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
15: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A ty jakie masz plany na wakacje?
18: Robię kurs do pozwolenia na broń.
17: To ile ty masz tych wakacji?
18: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
17: W 7 dni teoria i praktyka?
18: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademia Wojownika.pl.
19: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 18 do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni.

0: wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
0: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
3: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
7: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
6: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
8: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie. Przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu.
9: To będzie ostatnia reklama. 3, 2,
10: 1.
11: Ale co?
10: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
11: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
10: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
11: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
10: Tylko 300 metrów od Go Jump!
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwa śledztwa wszczęła prokuratura w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP w tej placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad SOR-em szpitala. Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kolejne ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. IMGW podniosła alerty do najwyższego poziomu w częściach województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Podczas burz opady deszczu lokalnie sięgną nawet do 90 mm. W południowo-wschodnim narożniku kraju dalej aktywne są też burzowe alerty drugiego stopnia. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczoru. Na koniec ważne informacje dla kierowców. Ruch na S3 pod Szczecinem został wznowiony. Burmistrz Gryfina rozwiązał zgromadzenie rolników. Protest zakończył się po blisko 4 godzinach. Rolnicy domagają się dalszych rozmów z rządem.
14: Minuta po godzinie 18. To jest Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity, już za chwilę Sami, Lato 2000. Idealny numer na rozpoczęcie lata i już za chwilę rozpoczęcie wakacji. Kinga Baryga, witam i zapraszam, już za chwilę także Zabawa, nie mów tak, nie mów nie.
15: SK

Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Niektórzy mogli usłyszeć ten numer i wiele innych numerów chłopaków na żywo, a to działo się wczoraj na koncercie SK Music Tour w Buczku. Jeśli nie mogliście tego zobaczyć na żywo, to zapraszamy Was na media społecznościowe, na Instagramie, na Facebooku Radia SK2. Możecie zobaczyć, jak oni to robią, jak oni śpiewają, jak oni porywają publiczność. No a my już za chwilę pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest zabawa i propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zadam Wam 6 pytań, na które odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Co ważne, odpowiedzi też nie powinny się powtórzyć. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli Wam się to uda, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś chętni do tej zabawy? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawiajcie tam swój numer telefonu, a już za chwilę do kogoś z Was.

0: Grzegorz Chyrzy-Tap na chwilę. Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak.
2: Nie mów tak.
1: Nie mów nie.
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie, a razem z nami będzie, bo bawiła się Monika. Cześć Moniko.
3: Witam serdecznie.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Czekam, aż syn skończy trening.
0: A, czyli w oczekiwaniu na syna po prostu dzwonisz, znaczy napisałaś do nas i chcesz się z nami pobawić. Wszystko
3: tak,
0: się zgadza.
3: Zabijam nudę.
0: Dobrze, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady tej naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Warto też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. I masz na to wszystko 30 sekund. Jeśli uda ci się przejść przez te pytania, to zgarniasz ode mnie oczywiście kubek Radia SK2. Czy zasady są jasne?
3: Jasne.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Lubisz dowcipy?
3: Czasami.
0: Znasz jakieś?
3: Mało.
0: Chcesz, żebym opowiedziała ci dowcip?
3: Innym razem.
0: Znasz kawał o Jasiu?
3: Jasia nie lubię.
0: A ten o Kowalskim?
3: Z Kowalskim też nie jest po drodze.
0: Śmieszny, prawda?
3: Czasami bywa.
0: Dobrze, bardzo dobrze, Moniko, ci poszło. Wielkie gratulacje dla ciebie. Oczywiście kubek Radia SK2 jest twój. Bardzo ci dziękujemy.
3: Super, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i trzymaj się, spędź dobrze ten wolny czas w oczekiwaniu na syna.
3: Mam taki zamiar.
0: Dzięki bardzo, hej, pa.
3: Pa.
0: A my, moi drodzy, dziękujemy bardzo. Przypominamy, że kolejna zabawa i kolejna szansa na kubek już jutro w Radiu SK2. Zapraszamy na zabawę Nie mów tak, nie mów nie.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A teraz czas na nowość na naszej playliście. Na ten duet wszyscy czekaliśmy bardzo długo. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Gramy już teraz.
4: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, ten numer cały czas czeka w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. I jeśli ten numer wam się podoba, to wystarczy, że wejdziecie na sk2.pl. Tam znajdziecie szczegółowe informacje. Gorąca polska dwudziestka, w tę zakładkę wchodzicie i klikacie plusiki, minusiki przy tych swoich ulubionych bądź mniej lubianych numerach, a my później wam je gramy. I kto wie, może się okazać, że w kolejnym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki Łukasza Zduńczyka może właśnie ten numer wyląduje na szczycie. Wszystko w waszych rękach. sk2.pl, tam wchodźcie, a już w piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie. W jego imieniu oczywiście was zapraszam.
1: SK2. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 2, 1.
5: Tato, wylądował!
6: Ale co?
5: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
6: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
5: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
6: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
5: Tylko 300 metrów od Go Jump!
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: A ty jakie masz plany na wakacje?
11: Robię kurs do pozwolenia na broń.
10: To ile ty masz tych wakacji?
11: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
10: 7 dni teoria i praktyka?
11: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
12: Hybrydowe SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: Oscar Sims i No co ty, on zawsze powoduje w nas pozytywne emocje, pobudza i dodaje energii. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Po 19 kolejne takie się pojawią. Będzie m.in. Ewelina Lisowska, ale także Maciej Musiałowski ze swoim nowym numerem Flora. Do tego jeszcze dorzucamy oczywiście wehikuł czasu w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
2: BYD.

0: sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
3: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
2: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
3: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w piątek będziemy kończyć rok szkolny i zaczynają się wakacje. Razem z nimi SK Summer City, czyli nasza akcja, podczas której zwiedzamy różne wakacyjne miejscówki na Dolnym Śląsku. Na pierwszy ogień wjeżdża weekendowe wydarzenie, czyli Festiwal Pasi Brzucha, podczas którego pełno koncertów, pełno jedzenia. No i oczywiście my razem z naszym autobusem będziemy tam i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Do zobaczenia.
8: Wybiła godzina 19, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Ewelina Lisowska w stronę słońca. Tego słońca w wielu miejscach w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. Ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. A do tego jeszcze porozmawiamy sobie o Międzynarodowym Dniu Bycia Sobą, bo dzisiaj ten dzień obchodzimy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2. Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Myślę, że nie jedna osoba dzisiaj chciała to swojemu szefowi zaśpiewać, ale już całe szczęście większość z Was jest po pracy, więc teraz uspokajamy się, relaksujemy i słuchamy najlepszych polskich hitów, bo takie gramy Wam w Radio SK2. Swoją drogą dzisiaj 22 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. No to ja przychodzę do Was z pewnym pytaniem. Pytaniem, co sprawia, że Wy czujecie się sobą? Dajcie znać koniecznie, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity. I dodam tylko, że mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. Co sprawia, że czujecie się sobą? Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. A ja gram Sorry Boys już teraz i absolutnie, absolutnie. SK2.

0: Kombi. Już ci nie wybaczę 25 minut po godzinie 19 w Radiu SK2. A już teraz przyszedł czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Właśnie teraz cofamy się do roku 1969, bo właśnie w tym roku powstał numer Nie dokazuj od Marka Grechuty. Skomponował muzykę Jan Kanty, Pawlusiewicz, a tekst napisał sam Marek Grechuta. No i tutaj piosenka reprezentuje bardzo niezwykle taki radosny i żartobliwy okres w twórczości artysty i charakteryzuje się też taką lekką i melodyjną kompozycją, która jest połączona trochę z poetyckim, ale takim przystępnym tekstem. Ten utwór bardzo szybko zyskał status ponadczasowego numeru, a także doczekał się licznych wykonań i interpretacji na przestrzeni lat. A teraz my gramy wam go w Radiu SK2. Marek Grechuta, Nie dokazaj, nie dokazuj.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kto zna, ten śpiewa.

Święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

I czas na kolejną nowość w Radiu SK2. Jeremi Sikorski, tylko my. A w swoją drogą Jeremi Sikorski jest już mężem. I to chyba piosenka dla żony.

0: Jakie to jest piękne. Jeremi Sikorski, Tylko My, tak wam gramy w Radio SK2, to jest nowość na naszej playliście, której możecie posłuchać, to są najlepsze polskie hity. A swoją drogą ja pytałam was, co sprawia, że czujecie się sobą, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. Justyna się odezwała i napisała: hej, czuję się sobą, gdy śmieję się tak głośno, że wszyscy wiedzą, gdzie jestem. To moja supermoc, buziaki. Pozdrawiamy się serdecznie i życzymy ci, droga Justynko, żeby tych powodów do uśmiechu było i do śmiechu było bardzo, ale to bardzo dużo. Ale to nie jedyna wiadomość, bo odezwała się też Basia. Basia napisała: jestem sobą, gdy po przyjściu do chaty mogę zdjąć stanik. Kobiety zrozumieją.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
9: BYD. Build your dreams.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
14: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: A ty jakie masz plany na wakacje?
17: Robię kurs do pozwolenia na broń.
16: To ile ty masz tych wakacji?
17: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
16: 7 dni teoria i praktyka?
17: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: I po reklamie.

0: patrzę w kalendarz i nie dowierzam. 5 dni, a dokładnie 4 już nawet, zostały nam do rozpoczęcia wakacji. Ja wiem, dzieciaki najbardziej nie mogą się doczekać, rodzice trochę mniej, chociaż perspektywa dziadków brzmi bardzo kusząco.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: Wyobraź sobie weekend pełen emocji i pięknych koni. Międzynarodowa sportowa rywalizacja, dziecięca radość, rodzinna atmosfera oraz wyjątkowe wspomnienia. Multiagencja DCU zaprasza od 25 do 28 czerwca do Strzegomia na Puchar Narodów Strzegom Horse Trials oraz trzecie DCU Mistrzostwa Polski Hobby Horse. Na najmłodszych czeka strefa Fundacji DCU, konkursy, zabawy oraz spotkanie z Wielkim Lwem. Wstęp bezpłatny. Do zobaczenia w Strzegomiu.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i...

0: każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Oficjalnie wakacje zaczną się w poniedziałek, ale naszą ekipę będzie można spotkać już w niedzielę. Mowa oczywiście o akcji SK Summer City, podczas której zwiedzamy różne miejsca i różne wydarzenia na całym Dolnym Śląsku. I właśnie w niedzielę wybieramy się od rana do Świeradowa Zdroju na zawody. Izery Ultra Trail będą biegać i to naprawdę na długich dystansach. My w niedzielę za to będziemy dopingować tych na 35.
6: Dzisiaj 22 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. No to co sprawia, że wy czujecie się sobą? Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2. Karolina napisała, że bycie sobą sprawia jej to, że spędza czas z przyjaciółmi. Tam może czuć się w pełni sobą. Bardzo dobrze, o to chodzi. No to co, gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale to jest dobre. Tak wam gramy w Radiu SK2. To była orkiestra Męskie Granie. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia z numerem Tańcze. A jeśli są tutaj tacy, którzy chcieliby ten numer usłyszeć na żywo, to jest taka możliwość, bo w Radiu SK2 możecie zgarnąć wejściówki, podwójne karnety na Męskie Granie, na koncerty Męskiego Grania. Pierwszy koncert, który nam się zapowiada, odbędzie się w Żywcu i karnety na ten koncert będę miała dla was jutro po godzinie 17, więc słuchajcie Radia SK2 bardzo, bardzo uważnie. A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. Patrycja Markowska i jeszcze raz. SK2.

Starsa i Zakry. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja pytam was, co sprawia, że czujecie się sobą. I Monika się odezwała, napisała tak. Kawa, dużo dystansu do życia i odrobina czarnego humoru. To cała ja, to tak odnośnie tego, co sprawia, że czuję się z tobą. Pozdrawiam. Sobą, pozdrawiam. Pozdrawiamy również Moniko, życzymy ci miłego dnia i tego, żeby ten dystans był. Kawy to ty może już dzisiaj nie pij, żebyś mogła spokojnie zasnąć wieczorem. Po prostu posłuchaj najlepszych polskich hitów. One też sprawią, że będziesz miała odpowiednią dawkę energii. No bo już teraz gramy Bledka i Tańcz. To jest nowość, którą wam gramy. To jest najnowszy numer od tej artystki i on bardzo szybko wpada w ucho. Posłuchajcie.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Tak, gramy wam 22 minuty przed godziną 21, ale do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Kuba i Kuba z numerem Dość, ale będzie też Bajm i Ta sama chwila. Zostańcie z nami koniecznie.
1: SK2. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie. Przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Mimo że wakacje rozpoczynają się oficjalnie dopiero za tydzień w poniedziałek, to już w piątek będziemy kończyć rok szkolny, no i razem z nim będziemy zaczynać naszą akcję SK Summer City, podczas której odwiedzamy różne miejscówki, bawimy się razem z wami przez całe wakacje, między innymi nad wodą, no i właśnie w piątek nad wodą też będziemy we wrocławskim akwaparku. Między 11 a 14 widzimy się właśnie tam, będziemy się schładzać.
0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
3: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego. Słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział, najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego. Nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja,

0: Choć mi mówiono 1000 razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze Polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków. Wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance Memu Miastu na dowidzenia. Ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Nalepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy, jadąc tam, o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Les Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś 2 utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w Radiu Ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do 4 rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty, pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę budki suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał, to jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale 3 płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem, ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej, w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój Wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy: Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie 3 albumy. 3 niedobre albumy, dodam. przypomnę ci, jak opowiadałeś o dwóch pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez dwóch zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze dwie płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie gdy się posłucha albumów Czas Czekania, Czas Olśnienia oraz Giganci Tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w Budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Wszechpolski Festiwal Młodzieży i Studentów. Moskwa. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Tone Press taka czwórka z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z Ucieczką z Tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty, przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie kilka tysięcy. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz drugi pobyt u Wielkiego Brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką dwumiesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma. Zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 Maybachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim Maybachem i mówi tak: chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego: wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85. piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam: a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi: Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię do Asi: jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję! Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu! No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego stuprocentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum brum brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten Łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej, zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
3: Bez wątpienia jednym z najpopularniejszych polskich zespołów grających muzykę z pogranicza popu i rocka jest Bajbę. Gwiazda początku lat 80., przełomu lat 90. i początku XXI wieku. Tu swoją karierę muzyczną zaczęła jedna z najwybitniejszych wokalistek w historii polskiej muzyki, Beata Kozidrak. Bajbę powstał w 1978 roku w Lublinie. Nazwę zawdzięcza pierwszym literom imion założycieli: B. Beata Kozidrak, A. Andrzej Pietras, J. Jarosław Kozidrak, M. Marek Winiarski. Na początku repertuar tworzyło rodzeństwo Kozidraków. Beata pisała teksty, muzykę komponował Jarek. Pietras natomiast śpiewał w chórkach i zajmował się sprawami menedżerskimi. Ich przygoda ze sceną zaczęła się na festiwalu studenckim w Krakowie. Pierwszy duży sukces odnieśli w 1978 roku na festiwalu w Opolu. Beata oczarowała wszystkich piechotą do lata.
4: Do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła.
3: Ta urokliwa, przyjemna piosenka w 1978 roku wydana na singlu nie miała nic wspólnego z rockiem. Raczej był to styl studencko-turystyczny, harcerski. Otwarcie na muzykę rockową nastąpiło na początku lat 80. Wtedy zmienił się również skład zespołu. Dołączyli Marek Makuch z gitarą basową oraz Bogdan Tchórzewski z perkusją. Gitarzystę Marka Winiarskiego zastąpił Henryk Mazurek, a brat Beaty Jarek odpuścił sobie śpiew w chórkach i poświęcił się graniu na keyboardzie oraz gitarze. Tak ukształtowany Bajm wylansował wiele przebojów, między innymi... Muzykę do Józka skomponował brat Beaty Jarek. Charakterystyczny gitarowy początek tego hitu... siedział mu w głowie od dłuższego czasu. Przysiadł do niego podczas próby Bajmu, która odbywała się w piwnicy rodzinnego domu Kozidraków w Lublinie. Był 1982 rok. Wszyscy mieli sporo czasu na tworzenie nowych piosenek. Trwał stan wojenny. Na ulicach toczyły się walki z OMO z młodzieżą. Milicjanci z gumowymi pałkami w ręku gonili studentów i licealistów, którzy sprzeciwiali się komunie. Tak w książce piosenka musi posiadać tekst i muzykę. Wspomina ten czas Andrzej Pietras, wtedy wokalista, później menedżer zespołu. Czekaliśmy z Jarkiem na Beatę w studiu nagrań w Warszawie. Kiedy przyjechała, od razu zauważyła, że mamy strasznie zapuchnięte oczy. Zapytała, czy wczoraj ostro balowaliśmy, a to był efekt gazu rozpylonego na ulicach. Mieliśmy tego dość. Chcieliśmy się temu sprzeciwić, wyszczerzyć zęby. Ta piosenka jest tego wyrazem. Noce z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Nocy, której wprowadzono w Polsce stan wojenny. I o tym śpiewa Bajbę. Tekst został napisany w taki sposób, aby nie doczepiła się do niego władza. Takie zresztą były czasy. Aby przemycić piosenkę, chowało się słowa przed cenzurą. Kim w takim razie był tytułowy Józek? Wymyślił go były mąż Beaty, Andrzej Pietras, który wychował się w Lublinie przy ulicy Lubartowskiej. Jej mieszkańcy prowadzili różny styl życia. Często byli to dranie o niewyparzonym języku. Każdy z nich był takim Józkiem. Ale to było takie przewrotne zagranie. Tekst, który napisała dalej Beata, miał zabarwienie polityczne. Jednym Józek kojarzył się z lubelskim marginesem, a inni myśleli, że chodzi o komunistycznego zbrodniarza Józefa Stalina. Tak naprawdę piosenka jest o Wojciechu Jaruzelskim, który pod osłoną nocy wprowadził stan wojenny i na oczach całej Polski romansował ze Związkiem Radzieckim. Dlatego podczas koncertu w Bajmu, gdy grano ten fragment... Beata celowo robiła pauzę, aby publiczność mogła wykrzyczeć: Wojtek, nie daruje ci tej nocy. Bajm dostał przez to z ministerstwa ostrzeżenie i zakaz występowania na terenie województwa warszawskiego przez 2 lata. To jednak nie zniechęciło publiczności do zespołu, który jednego dnia potrafił zagrać w wypełnionych po brzegach halach nawet 2 koncerty.

0: Bluzek został nagrany w profesjonalnym studiu w Warszawie przy Myśliwieckiej. Utwór ten na początku pojawił się na kasecie, dopiero później na debiutanckiej płycie Baim, która ukazała się w 1983 roku. Lider zespołu wideo, Wojciech Łuszczykiewicz, miał wtedy 4 lata.
1: Hi everybody, czyli witam wszystkich, to Wojtek zespołu wideo. Tak sobie myślę o Baimie, jeżeli teraz Baim wywołuje różne emocje, to kiedyś, na samym początku, czyli nie daruje ci tej nocy i nie ma wody na pustyni, to tak naprawdę to był absolutny świat. Genialne pod prąd piosenki z ukrytym podwójnym dnem. Każdy, kto wie, jakie sklepy było o 13 otwarte, to wie, o co chodzi. I gdyby tak się jakaś artystka teraz ubrała, jak koleżanka Beata w Józek nie daruje ci tej nocy, to była Lady Gaga. Tam to jest absolutny odjazd, kompletny. Zespół wygląda genialnie i ona w tej czarnej skórze i z zawodową fryzurą.
0: W czasach, kiedy powstał ten utwór, od godziny 13 były dopiero otwierane sklepy monopolowe, a kreację Beaty, o której wspomina Wojtek, zobaczycie na teledysku Józka. Klip powstał w studiu telewizyjnym przy ulicy Woronicza w Warszawie. To fragment recitalu Bajmy na dachu. Wszyscy są ubrani w kostiumy, które miały oderwać widzów od PRL-owskiej rzeczywistości. Andrzej Pietras kiwa się z gitarą, Jarosław Kozidrak robi przysiady, a pozostali mają na nosie przyciemnione okulary. Podobne nosił Józef Wel Wojtek Jaruzelski. Kariera, jaką zrobił Józek, przeszła najśmielsze oczekiwania Bajmu. Tytułowe zawołanie przylgnęło nawet do byłego bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski Józefa Młynarczyka. To słynna afera na Okęciu, wspomniana w książce Piosenka musi posiadać tekst i muzykę, autorstwa Jana Skardzińskiego i Konrada Wojciechowskiego. Mianowicie, w 1980 roku, przed wylotem na mecz z Maltą, Józef Młynarczyk pojawił się w hali odlotów na Okęciu w stanie wskazującym, że wcześniej pił alkohol. Kibice zauważyli to w mgnieniu oka i skandowali. W efekcie Józek Młynarczyk przez pewien czas nie bronił polskiej bramki w reprezentacji, a trener piłkarskiej kadry Ryszard Kulesza został zwolniony z pracy. W 2007 roku wspomniany tekst piosenki Bajmu wykrzykiwali też uczestnicy poznańskiego happeningu. Chcieli zakłócić wiec pierwszomajowy SLD. Słowa Józek nie daruje ci tej nocy dotyczyły premiera Józefa Oleksego, który był oskarżony o szpiegostwo na rzecz Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, czyli KGB. Z kolei fraza tego zwrotu użył Tomasz Hajto, który komentował mecz piłkarskiej reprezentacji. Skierował go do Kamila Grosickiego, który włączając swoje słynne turbo pojawiał się nagle przy przeciwniku, odbierał mu piłkę i znikał. Nie wszyscy jednak darzyli sympatią Józka. W latach 80. piosenka Bajmu była potępiana przez Kościół. Z ambony mówiono, że rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby dzieci nie słuchały utworu, który ma zabarwienie erotyczne. Ale na debiutanckim albumie Bajmu z 1981 znajdziemy nie tylko przebojowego Józka. Jest też tam hit Co mi panie dasz, który podbijał listy przebojów w latach 80. Za piosenkę w całości odpowiedzialna jest Beata Kozidrak. Ona napisała słowa i muzykę. Była wtedy również idolką wielu nastolatek. Między innymi piosenkarki Magdy Fam, która wówczas miała 10 lat.
2: No, powiem wam szczerze, że zespół Bajm zawsze fascynował mnie jako zjawisko, bo kiedy spojrzę się na historię tego zespołu, to można powiedzieć, że mamy do czynienia z wybitnym zjawiskiem. Beata Kozidrak, która dysponuje naprawdę nieprawdopodobnym potencjałem wokalnym i myślę, że gdyby urodziła się w Stanach, byłaby bardzo, bardzo znaną postacią na świecie. Jedni oczywiście chwalą, inni neutralnie bardziej podchodzą do jej tekstów. Jedni mówią, że to jest trochę kiczowate, inni, ale niemniej jednak, jakkolwiek by tego nie oceniać, jest to z pewnością fabryka przebojów. I Beata Kozidrak, która świetnie interpretuje swoje własne piosenki, także myślę, że to jest pierwsza piątka zespołów z lat 80.

Utwór ten do dziś jest jednym z najpopularniejszych zespołu Baim. W tym miejscu zakończymy dzisiaj przygodę z zespołem Baim. Kamil Kowalski, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Wrocław. Wrocław często nazywany miastem 100 mostów, no i całkiem słusznie. Mamy ponad 100 mostów i prawie 40 kładek, a ich liczba wciąż rośnie. Historię wrocławskich przepraw wodnych poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Wrocław często nazywany miastem mostów i kładek. Czy to prawda i dlaczego tak jest?
3: Michał Karczmarek, licencjonowany przewodnik miejski i pilot turystyczny. Tak, oczywiście jak najbardziej to stwierdzenie ma potwierdzenie w rzeczywistości, wręcz Wrocław jest nazywany miastem 100 mostów. No i rzeczywiście, według danych z DIUM-u, tych mostów jest ponad 100. Oczywiście mówimy tylko o mostach i kładkach, którymi się zajmuje z DIUM. Jest ich 111 mostów i 38 kładek. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy we Wrocławiu 6 rzek, plus kilkanaście potoków, bo rzeczkami tego nie możemy nazwać, ale potoków, cieków wodnych, więc tych mostów i kładek naprawdę jest dużo. Oczywiście te najbardziej popularne to mosty odrzańskie i tutaj mamy pewien problem, ile ich jest, bo czasami niektórzy za most liczą, znaczy uważają samą przeprawę od brzegu do brzegu, a czasami pod względem konstrukcyjnym to są dwa mosty. Także według tego parametru możemy powiedzieć, że na Odrze mamy od 34 do 36 mostów, ale oprócz Odry mamy jeszcze rzekę Bystrzycę, Ślęzę, Oławę, czy chociażby Widawę. No i trzeba powiedzieć, że Oława ma najmniej mostów we Wrocławiu, bo też najkrótszy bieg tej rzeki jest na terenie miasta Wrocławia, a poza tym część biegu jest zamknięta dla mieszkańców z racji tego, że są tam ujęcia wody pitnej. A zatem wracając do meritum, na rzece Oławie mamy tylko dwa mosty i trzeci za chwilę będzie oddany. Natomiast jeżeli chodzi o rzekę Ślęzę, to tam jest z tych bocznych dopływów Odry najwięcej mostów, bo aż 8. Na Bystrzycy mamy 6, no i na Widawie również 6. Także sporo tych mostów we Wrocławiu mamy.
2: Czy można powiedzieć, że któryś z tych mostów jest najsłynniejszy albo najchętniej oglądany przez turystów?
3: Powiem tak, mostem, przez którym najczęściej przychodzą turyści, a właściwie mostami, to jest Most Tumski i Most Piaskowy. No Most Tumski do 2018 roku miał jeszcze tą symbolikę tak bardziej złożoną, bo było to ulubione miejsce wieszania kłódek. No ale po remoncie krasnale pilnują, by kłódek tam nie było. Natomiast przez Most Piaskowy, z racji przebiegu tego szlaku turystycznego z Ostrowa Tumskiego do rynku, bądź w drugą stronę, no przychodzi najwięcej turystów. Także można powiedzieć, że najczęściej uczęszczanymi mostami są Most Piaskowy, Most Tumski i Mosty Młyńskie. Natomiast chyba najbardziej ikonicznym mostem Wrocławia, tym najpopularniejszym, jest Most Grunwaldzki.
2: Czy z perspektywy historycznej któryś z naszych mostów jest w jakiś sposób ważny albo ma jakąś historię w sobie zbudowaną?
3: Myślę, że każdy z mostów tych w obrębie ścisłego centrum ma wspaniałą historię. No niewątpliwie im starszy most, tym ta historia bardziej bogata, złożona, ale wydaje mi się, że najciekawszą historię ma Most Grunwaldzki, bo wokół niego narosło mnóstwo mitów, legend, ale też i w ciągu swojego krótkiego żywota, jak na most, bo ma dokładnie, został otwarty i to też taki nomen omen, bo 10 października 1910 roku, czyli mamy 30, został otwarty, a zatem 112 lat, już nie, przepraszam, ma 112 lat. Też i konstrukcja tego mostu jako przeprawy wiszącej, ale nietypowej, bo na taśmach powoduje, że jest to most wyjątkowy. No i oczywiście monumentalny.
2: A wracając do jego historii, czy coś tam jeszcze się wydarzyło związanego z tym mostem, czy jak to wygląda?
3: No, były różne legendy, że konstruktor tego mostu się powiesił, że cesarz Wilhelm II otwierał ten most. Oczywiście te informacje się nie potwierdziły. Po weryfikacji materiałów źródłowych okazało się, że cesarza Wilhelma na otwarciu mostu nie było. On przyjechał dopiero 24 listopada 1910 roku na otwarcie wtedy obecnej Politechniki Wrocławskiej. Konstruktor się wcale nie powiesił, choć był przypadek, że jeden z gapiów, który obserwował otwarcie mostu, bo przyszło

0: Mnóstwo ludzi na otwarcie mostu, cap do wody i być może stąd. Natomiast no jest nie do końca już, jeżeli chodzi o historię powojenną, przelot małego samolotu pod mostem grunwaldzkim. Pilot, który tego dokonał, nie potwierdza i nie zaprzecza, także zostaje to w sferze, że tak powiem, domysłów. A i sam most ma bardzo ciekawą historię, bo zapewne Państwo nie wiecie, ale w momencie, kiedy powstał, aż do okresu powojennego, posiadał nawierzchnię drewnianą z drewna eukaliptusowego, drewno tłuc, specjalnie sprowadzone z Australii. A dlaczego nawierzchnia drewniana? Ponieważ drzewo to bardzo dobrze tłumiło drgania. Obawiano się, że właśnie ówczesne tramwaje ówcześnie przejeżdżające mogą właśnie ten wiszący most wprawić w drgania, co spowoduje jego zawalenie. Oczywiście dziś jeżdżą o wiele cięższe tramwaje i most się ma bardzo dobrze, co oznacza o solidnym wykonaniu, ale także i właściwej konstrukcji, która przewidziała tego typu natężenie ruchu, naprężenia, obciążenia. To wszystko się doskonale sprawdza do dziś.
1: Jeżeli chodzi o most Zwierzynieski, który wydaje mi się, że jest w dosyć takim atrakcyjnym turystycznym miejscu, ponieważ przy wrocławskim zoo, przy pięknym parku, czy on ma jakąś historię?
0: Most przepustkowy, to znaczy bardziej rzeka Odra ma ciekawą historię, bo most no, powstał po to, ażeby mieszkańcy Wrocławia mogli dojść do ówczesnych atrakcji osiedla Dąbie, a mianowicie toru wyścigów konnych, ogrodu zoologicznego i toru rowerowego, bo na przełomie XIX i XX wieku, wtedy kiedy most powstał, bardzo popularne były wyścigi rowerowe, a w miejscu, gdzie istniał jeszcze do lat 90. stadion Ślęzy, przed wojną, przed pierwszą wojną światową znajdował się właśnie tor rowerowy, gdzie ścigano się na rowerach. A zatem trzy miejsca, które przyciągały wrocławian, no i ówczesny most przepustkowy, bo tak się nazywał, drewniany, o drewnianej konstrukcji, absolutnie nie spełniał już wymogów przeprawy. Przebudowa mostu na ten, który dzisiaj znamy, była też związana z budową kanału miejskiego, który miał usprawnić transport węgla z Górnego Śląska wzdłuż Odry. To też wymagało zmiany przepraw. No i tak jak w tamtych czasach, zbudowano piękną przeprawę, która do dzisiaj cieszy oko, bo trzeba powiedzieć, że pod względem architektonicznym ten most jest piękny.
1: A czy mamy jakieś słynne kładki we Wrocławiu?
0: No, kładka Zwierzyniecka chyba najsłynniejsza, ta taka i też największa kładka. No, jeżeli chodzi o kładki, to tak, no, kładki łączące wyspę Piasek z Wyspą Bielarską, Wyspę Bielarską z ulicą Drobne Radibuła. No, są to kładki funkcjonalne, mające ułatwić komunikację. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś słynną kładkę, no nie wydaje mi się, że któraś z nich byłaby wyjątkowa. Natomiast chciałbym wspomnieć jeszcze chyba o największym wrocławskim moście, bo trzeba go wśród tych wszystkich wrocławskich mostów wymienić, a mianowicie most Rędziński. No i stał się ikoną XXI-wiecznego Wrocławia. Największa przeprawa, bo mająca łącznie z dojazdami długość prawie 1800 metrów, chociaż sam most ma 612 metrów długości. To, co czyni ten most wyjątkowym, czyli pylon, najwyższy pylon w Polsce, 122 metry wysokości, powoduje, że ten most widać z wielu punktów miasta, a przede wszystkim z dojazdów. Stanowi ten most, można powiedzieć, w pewien sposób, oczywiście umowny, bramę wjazdową do Wrocławia. Kiedy go otwierano w 2011 roku, przyszło bardzo wielu wrocławian, żeby go zobaczyć, tą imponującą budowlę, bo dzisiaj możemy ją tylko, że tak powiem, rzucić na nią okiem, bo niestety wszyscy jeżdżą bardzo szybko i nie ma okazji podziwiać tego mostu z poziomu jezdni. Natomiast oczywiście będąc z niżej, można popatrzeć, on się pięknie komponuje z rzeką Odrą od strony Maślic, czy chociażby Osobowi. Największy most Wrocławia i jeden z ładniejszych mostów Wrocławia.
1: Nasze mosty mają jakichś swoich krasnali?
0: No, krasnale, jak to krasnale są przy mostach. Przy moście tumskim mamy w sumie 3 krasnale. Także no, przycupną sobie przy tych mostach. No chyba najsłynniejszy krasnal, który przy moście piaskowym przycupnął już 18 lat temu, to krasnal Pracz, który wytrwale pierze rzeczy wszystkich turystów odwiedzających miasto Wrocław.
1: Mamy piękne stare mosty, ale tych nowych też przybywa coraz więcej. Co możemy o nich powiedzieć?
0: No trzeba powiedzieć, że w powojennej historii miasta Wrocławia trochę mostów nam ubyło po wojnie i pierwszym takim mostem powojennym, który zbudowano od podstaw, był most pokoju w konstrukcji kablobetonowej. Natomiast potem nastąpiła bardzo długa przerwa. Kolejnym zrealizowanym mostem były mosty Dmowskiego. Dzisiaj poprowadzona tam jest linia tramwajów numer 18 i 19, ale przez długi okres czasu były to mosty drogowe. No i oczywiście nowe mosty mieszczańskie, bo mostów mieszczańskich mamy 3. Właściwie, przepraszam, 2 mamy mosty mieszczańskie. A potem znowu nastąpiła kilkunastoletnia przerwa. No i taką 21-wieczną nową inwestycją był most milenijny. Zresztą sama nazwa też mówi nowe tysiąclecie, czyli most milenijny. Później most Rędziński. Znowu nastąpiła przerwa. No a dziś oczekujemy z niecierpliwością na otwarcie nowych mostów. Mostu Olimpijskiego oraz mostu na Wilczym Kącie. No i oczywiście mosty Chrobrego. Ostatnio otwarto kładkę na rzece Ślęzy. Jedna już z wielu, bo tych kładek na rzekach, tych większych, mamy około 30, ponad 30, więc kolejna przybywa. Cieszą się piesi, rowerzyści. No ale trzeba się najbardziej cieszyć z tych mostów na Wilczym Kącie. Piękna nazwa, bardzo mi się podoba. Oraz mostu Olimpijskiego i mostów Chrobrego. No trzeba mieć nadzieję, że powstaną kolejne mosty, bo mimo tego, że tych mostów w centrum jest ponad 30, to jednak mimo wszystko nadal jest to za mało.
1: Za mało dla tych może dalszych mieszkańców, tak żeby łatwiej się komunikować?
0: Żeby usprawnić komunikację. Trzeba powiedzieć, że w ogóle rozwój mostów we Wrocławiu następował takimi falami. Lata 80. XIX wieku i 90. to budowa nowoczesnych, jak na tamte czasy, przepraw, które właśnie ułatwiały komunikację pomiędzy oboma częściami miasta. Kolejna taka fala to wielka modernizacja mostów, która nastąpiła w latach 30. XX wieku. Wtedy Niemcy zmieniali konstrukcję mostów. Pamiątką po tym jest chociażby most uniwersytecki, który został przebudowany. Budowano też nowe przeprawy, a potem nastąpiła stagnacja, spowodowana i II wojną światową, i okresem powojennym, i rozwojem samego miasta. Natomiast dziś widać, jak bardzo ułatwiają one komunikację pomiędzy oboma częściami miasta. Myślę, że największą stratą jest to, że budując most Rędziński, nie zbudowano razem z nim kładki pieszo-rowerowej. To by spowodowało, że tereny Maślic i Rędzina zostałyby znowu połączone, bo dzisiejszy las Rędziński to dawny las Maślicki. Odra zmieniała swoje koryta. Zresztą pierwsza udokumentowana przeprawa przez rzekę Odrę właśnie przebiegała w zakolu rzeki na terenie dzisiejszych Osobowic. Przypuszcza się, że jest starsza niż ta przeprawa właśnie pomiędzy wyspami Piasek a dawną wyspą Tumską.
2: Kolej na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu istnieje od ponad 180 lat. Wpłynęła na rozwój społeczny, gospodarczy i polityczny. A jak się to wszystko zaczęło, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
1: Kolej na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Co możemy powiedzieć o historii?
3: Michał Wychodil, rzecznik prasowy Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu oraz przewodnik. Że jest to historia niebywała, historia związana z tempem naszego życia i zmianą, które odczuwamy aż do czasów obecnych. Dlaczego? Prusy, które tu kiedyś były na tym terenie Dolnego Śląska, bo wtedy kolej powstawała, kiedy Polska nie było jeszcze ponownie na mapie Europy, były 11 państwem na świecie, które posiadały kolej żelazną. Choć pierwotnie ojczyzną powstania pierwszej kolei żelaznej jest Wielka Brytania, to warto wiedzieć jako ciekawostkę, że skąd nazwa kolej? Od kolein też. W starożytnym Rzymie były rydwany, które poruszały się w kolejnach, specjalnych rowkach, w drogach brukowanych. Stąd się to wzięło, więc wbrew pozorom kolej ma jeszcze korzenie w starożytnych czasach. Żeby było ciekawiej, pierwszy parowóz na Śląsku pojawia się w 1816 roku, czyli świeżo po wojnach napoleońskich. Niestety akurat budżet państwa pruskiego był zmęczony. Co to znaczy? W XVIII wieku trwały siedmioletnie wojny o Śląsk. To wtedy właśnie Śląsk przejdzie pod panowanie pruskie z Austro-Węgierskiego. Więc kolej powstawała w tych czasach. I mimo, że w pierwszej połowie wieku XIX już planowano, proszę sobie wyobrazić, około 200-kilometrową linię łączącą stolicę Dolnego Śląska z Górnym Śląskiem, bo na przykład spław węgla z Górnego Śląska do Wrocławia przy niesprzyjających warunkach pogodowych żeglugą śródlądową trwał nawet do 2 lat. To wydaje się niebywałe, ale to kolej zmieniła tutaj nasze tempo życia. To dzięki niej pojawił się czas urzędowy, wzrosło zatrudnienie w fabrykach, a nawet ruchliwość społeczna, bo podróżowano dyliżansem konnym i taka podróż trwała czasem po województwie, po regionie od kilku dni do 2 tygodni. To kolej jako pierwsza sprawiła, że wyjechaliśmy rano, ale mogliśmy już wrócić wieczorem z powrotem. I jak się oblicza, przez wcześniejsze wieki nie było takiego tempa postępu, jak od momentu pojawienia się kolei żelaznej. Co tyczyło się tak samo Dolnego Śląska. Więc pierwsze połączenie kolejowe powstaje między Wrocławiem a Oławą w 1842 roku. I tempo prac budowy tej linii, która miała połączyć Wrocław z Górnym Śląskiem, a konkretnie z Mysłowicami, było chyba dość imponujące jak na tamte czasy, bo jeszcze w ciągu 2 lat przed otwarciem tego pierwszego odcinka do Oławy wykonano prace ziemne w rejonie brzegu i Opola pod budowę toru. Do Opola kolej dotarła w zaledwie rok później. No i tak się rozwija ta kolej. Żeby było ciekawiej, to nie państwo najpierw je budowało, tylko towarzystwa prywatne. Ci, którzy mieli pieniądze, właśnie, że ten budżet pruski nie miał wystarczających środków i te towarzystwa powstawały jak grzyby po deszczu, przyjmując nazwy połączeń, które chciały stworzyć. Niektóre powstały, inne nie zostały wzięte pod uwagę. Mieliśmy też drugą taką ważną linię. W tym roku obchodzimy jubileusz, 180 lat od tego połączenia, od października 1843 roku. Wrocław. Właśnie, dlaczego mamy nazwę dworca Wrocław-Świebodzki? Od Świebodzic położonych za Jaworzyną Śląską. Jako ciekawostkę dodam, że w XIX wieku w Szczecinie istniał dworzec wrocławski. Nadawano nazwy od stacji początkowych i końcowych, więc to było drugie takie ważne połączenie. Wrocław-Świebodzki do Świebodzic za Jaworzyną. Później ta linia została przedłużona do Wałbrzycha. Kto był ważnym udziałowcem towarzystwa, jakie budowało to połączenie? Hochbergowie, właściciele Zamku Książ i kopalń w Wałbrzychu. No bo jak wcześniej miałem konia, a buchający parą i dymem stalowy smok, parowóz zastąpił nam tego konia, no to jest dźwignia handlu i przemysłu. Nie przypadkiem z boku wejścia dworca Świebodzkiego, gdzie obecnie znajduje się scena Teatru Polskiego, są dwie ważne postaci oparte o posąg parowozu. Mianowicie Hermes i Industria. Hermes jako bóg handlu, ruchliwości społecznej, natomiast Industria, uosobienie bogini Minewry, jako ta, która czuwa nad rozwojem tego przemysłu. Dzięki kolei to wszystko się zmieniło. Nawet nasze smartfony, które mamy obecnie, nie jest przesadą, że doszło dzięki pojawieniu się kolei na tych terenach. Była tutaj gęsta sieć jak pajęczyna, bo my to, co na co dzień widzimy, to jest kolej normalno-torowa, czyli chodzi o rozstaw szyn, który my w Polsce mamy 1435 mm. Natomiast były jeszcze koleje wąskotorowe o węższym rozstawie szyn i na nie składały się nie tylko koleje wąskotorowe, tak jak Trzebnicka Kolej Wąskotorowa, czy dzisiaj istniejąca w Środzie Wielkopolskiej, która jest atrakcją turystyczną. Ta z Trzebnicy dojeżdżała też do Wrocławia, a dalej dojeżdżała aż do samych Sulmierzyc przez Milicz. No to były jeszcze kolejki wewnątrzzakładowe. I nawet tutaj, niedaleko w centrum Wrocławia, znajdowały się do niedawna szyny za budynkiem, gdzie mieści się siedziba Solidarności, przy Placu Solidarności. Dawniej to była niemiecka fabryka cygar i tytoniu. I takich kolejek używano do przewożenia ładunku, urobku, a nawet rzeźnia miejska, już nieistniejąca w miejscu, gdzie jest obecnie galeria handlowa, też posiadała taką kolejkę i aż 2 tory dochodziły do bramy wjazdowej. My tego już dzisiaj możemy nie zauważyć gołym okiem, ale na Kowalach, gdzie biegnie linia tramwajowa, przechodziła również linia takiej kolejki przemysłowej, przecinając te tory i ulice. Były jeszcze kolejki folwarczno-polowe. Co to znaczy? Które zwoziły nie jak ciągnik dzisiaj pospolicie, ale płody rolne z pola. I one były najpierw, te wagoniki były ciągnięte konno, później pojawiają się lokomotywki spalinowe czy parowe. Cukrownia Klecina, którą mamy we Wrocławiu, posiadała aż 3 rozstawy. Normalnotorową kolej, bocznicę, jedyną jaka po Niemcach przetrwała zelektryfikowaną po II wojnie, której elektrowóz naprawiano w zajezdni tramwajowej Borek. I jeszcze dwie kolejki wąskotorowe o 2 rozstawach, chociaż jedno źródło mówi, że przekute z 600 mm na 750, to one dojeżdżały te kolejki pod dzisiejszą autostradą aż za Ślęzę Zabielany i zwoziły buraki. Także ta kolej była jak gęsta pajęczyna. Tu powstała kultura techniczna i nasza linia z Wrocławia do Ławy jest najstarszą linią na obecnych ziemiach polskich. Jeszcze starszą niż znana druga ważna historyczna kolej warszawsko-wiedeńska, która powstała w zaborowym Królestwie Polskim. Więc warto to wiedzieć, że mamy najstarszy dworzec kolejowy w Polsce, który jest zaniedbany i czeka na renowację. Znajdujący się przy ulicy Małachowskiego za pocztą, dworzec górnośląski. To był ten pierwszy dworzec, z którego wyjechał pierwszy pociąg, w którym było ponad 100 pasażerów. Nie było wtedy kobiet w 1842 roku. Kolej też pokazała zmienne stosunki między płciami, bo kolej też w pewnych aspektach przyczyniła się do emancypacji kobiet. Jest to osobny temat. Natomiast wtedy byli sami mężczyźni, a parowóz, który ciągnął te wagony do Ławy, nosił wdzięczną nazwę Silesia, czyli Śląsk. No i dopiero dworzec główny, Wrocław Główny, niczym zamek neogotycki, oparty na neogotyckim stylu, na gotyku Tudorów, powstał w latach 50. XIX wieku właśnie z połączenia dwóch towarzystw kolejowych, czyli kolei poznańsko-głogowskiej i tej właśnie górnośląskiej. Towarzystwo Kolei Górnośląskiej budowało tą linię do Ławy i dalej na Górny Śląsk. Po złączeniu, prawda, zbudowano duży dworzec kolejowy, który znamy do dziś, ale jeszcze, żeby było ciekawiej, tory nie biegły po estakadzie, tak jak dziś ponad poziomem ulic, aby ruch był bezkolizyjny, ale przez wnętrze hali, gdzie mamy kasy i lokale gastronomiczne. To podniesienie w środku hali, gdzie są lokale gastronomiczne, to jest dawny peron. No i chodziło o to, żeby ruch był bezkolizyjny. No, wyobraźmy sobie dzisiaj przy takiej ilości samochodów, którą obecnie mamy, że jeszcze mamy kilkutorową linię, która przecina nam Powstańców w poziomie ulic, nie wiem, Grabiszyńską i o Jezu, co by się działo i tak na co dzień się dzieje. Więc estakada też jest historyczna i powstała na samym początku wieku XX. Jest jedną z takich ciekawszych architektonicznie, ma różne detale ozdobne, bo trzeba wiedzieć, że dworzec powstał w dwóch stylach. Wtedy to był neogotyk, a jak rozbudowano dworzec i podniesiono te tory, to była secesja. I ona się fajnie spina z tym neogotykiem. Trzeba zwrócić uwagę na detale, bo one mówią o secesji. To są te takie zawijasy, nieco roślinne, prawda, secesja, takie sterczyny dekoracyjne na krawędziach hal peronowych. I tu ciekawostka, której my jako podróżni dzisiaj nie zobaczymy, bo parowozy codziennie już nie jeżdżą. Hale peronowe dworca głównego są zbudowane w taki sposób, że po stronie wschodniej jest część krótsza, a po zachodniej dłuższa. Chodziło o to, żeby składy, które były z parowozami wtedy, te krótsze stały po tamtej stronie wschodniej, by nie dochodziło do zadymienia, a te dłuższe tam, gdzie dłuższe hale. To miało też swoją celowość, taka konstrukcja. No i więc przetrwały w tym charakterze do dziś. Mało tego, wspominałem, że te towarzystwa były prywatne. To też jest fenomen w regionie, bo we Wrocławiu mieliśmy 3 dworce dosłownie obok siebie. Dworzec Świebocki, o którym wspominałem, i obok do dzisiaj, gdzie powstała trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór, ona biegnie po starotorzu dawnej kolei Dolnośląsko-Marchijskiej. Ten budynek z jednym skrzydłem i wieżą to jest część nieistniejącego dworca kolei Dolnośląsko-Marchijskiej. I starotorze wykorzystywano pod budowę linii tramwajowej. Skąd nazwa Dolnośląsko-Marchijski? Od połączenia Dolnego Śląska z Marchią Brandenburską, czyli Berlinem. A i jeszcze był dworzec kolei prawego brzegu Odry. On nie przetrwał, ale jest budynek, który na co dzień może nie zwracać nam uwagi na siebie. Mieści się tam Polski Związek Głuchych przy Braniborskiej. To jest budynek dawnej dyrekcji kolei prawego brzegu Odry. I na dowód tego proszę zwrócić uwagę, na dachu, na gzymsie jest taka na szczycie tarcza herbowa. W niej jest uniwersalny symbol kolejnictwa, który mówi o jego przeznaczeniu. Uskrzydlone koło i koło półośka, jak niektórzy mówią, i dwa skrzyżowane młotki. Więc jego symbolika jest jednoznaczna i przetrwał do naszych czasów. Choć nie jest tak okazale odbudowany po zniszczeniach wojny prawdopodobnie, bo ma takie dwa skrzydła. To jedno jest bardziej dekoracyjne, przepychowe, to drugie ma gołą elewację. Prawdopodobnie, co było normalne, po II wojnie nie odbudowywano tak w czasach już realnego socjalizmu pieczołowicie wielu obiektów zabytkowych. Ale to nie wszystko. Żeby było, nie było. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Od kilku lat mamy upamiętnione miejsce, gdzie był tak zwany cmentarz wielki we Wrocławiu, między ulicą Braniborską, a młodych techników na podwórku za dawną restauracją wietnamską. I tam spoczywali wielcy zasłużeni dla Wrocławia. Między innymi, tu ciekawostka, pan Langhans, twórca bramy brandenburskiej w Berlinie czy Pałacu Hatzfeldów oraz, uwaga, pan Gottfried Linke, co jest zaznaczone, czyli twórca legendarnego najpierw Linke Hoffmann Werke Breslau, późniejszego Pafawagu po 1945 roku Państwowej Fabryki Wagonów, która była również w czasach polskich jedną z największych tego typu w Europie, produkującą tabor kolejowy. Żeby nie było, że jestem dyletantem, moja babcia i mama też tam pracowały. Babcia była szefową kuchni. Proszę pamiętać, że w tym zakładzie w szczycie zatrudniano od 6 do 8 tysięcy pracowników. Babcia lubiła mi powtarzać, że około 2 tysięcy się stołowało. Tam była kuchnia parowa i stołówka z charakterystycznym malowidłem, które przetrwało na zdjęciach archiwalnych, a mama wspominała, bo pracowała w biurze, ja byłem wtedy dzieckiem, wtedy jako dziecko pierwszy raz wszedłem do Pafawagu w latach 80., że jeszcze na podłogach był emblemat, drewnianych podłogach, z tą pierwszą nazwę od założycieli Linke Hoffmann Werke. No więc mamy taki kawał historii kolejnictwa we Wrocławiu na Dolnym Śląsku, że nie da się tego zatrzeć, nawet jakby ktoś uparcie chciał. Więc jest to naprawdę kawał ciekawej historii. Mówiłem o tych kobietach, że kolej odegrała pewną rolę w emancypacji. Nie w samym może Wrocławiu, ale jest to wątek też trochę związany z Polską. Była taka słynna fabryka Henschel w Niemczech, też jedna z większych, produkująca tabor kolejowy, Henschel i syn. No i niestety był moment, że nie było komu objąć w pewnym momencie władania i zrobiła to pani Henschel, żona założyciela. Co się stało? To było wtedy nieprzyjęte powszechnie, to przełom XIX-XX wieku. Kobieta piastująca takie stanowisko, nawet w wyborach jeszcze kobiety nie brały tak udziału i okazało się, to jedna z historyczek niemieckich też mówiła, że nie zna innego takiego przypadku, że to był po prostu fenomen, jeden z najbardziej owocnych okresów historii fabryki. Ona rozbudowała zaplecze socjalne, radziła sobie w transakcjach handlowych. No taki okres jakby mlekiem i miodem płynący. I tyle jest tu taki związek z Polską, że trochę może taki przykry też, że podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny słynna fabryka, pierwsza fabryka lokomotyw Fablok w Chrzanowie stała się filią tego Henschla. No, więc to widzimy, też kolej coś ma tutaj do powiedzenia. Kobiety też były z czasem zatrudniane na kolei, owszem, wykorzystywała też to kronika PRL-u, ale to też się zmienia. Dzisiaj na kolei, na przykład tu we Wrocławiu, czy na Dolnym Śląsku, czy w transporcie publicznym pojawiają się kobiety, maszynistki, motornicze, no o czymś to mówi.
1: Czy możemy w jakiś sposób porównać te stare koleje do tych nowych, które mamy dziś?
3: Oczywiście zmienił się napęd, zmieniła się trakcja, jak to się fachowo nazywa. Już nie mamy buchających parą stalowych smoków, czyli parowozów. Wbrew temu, co się powszechnie może wydawać, już takie rozwiązania jak napęd elektryczny i spalinowy na kolei pojawiają się w wieku XIX, pod koniec. Możemy o tym nie wiedzieć, ale samochód elektryczny to nie jest nowy wynalazek. Tak samo pojawił się wtedy, kiedy pojawiały się już pierwsze silniki dieslowskie, tylko inna technologia. I technologia też się tyczy kolei, bo mamy nowocześniejsze pociągi. Obecnie jest taka polityka transportu zrównoważonego, związana ze zmianami klimatycznymi, ekologią. I to też jest dobre, no bo nie wszędzie dojedziemy pociągiem, nie wszędzie samochodem, żeby łączyć ten transport ze sobą. Ale kolej też chciała być konkurentem dla transportu motoryzacyjnego, lotniczego, bo te pojawiły się później niż kolej. I na przykład współczesne pociągi rozwijają niesamowicie duże prędkości. Słynny francuski TGV, który pobił rekord prędkości kolei żelaznej w Europie. Jego obecny rekord wynosi, żebym nie skłamał, w latach 90. to było 515 km, obecnie chyba 575. Oczywiście to jest bardziej takie show, bo na co dzień on tak nie jeździ, ale twórcy sami mówili, że no to tak, żeby się czuć w tym pociągu jak w samolocie. Natomiast chodzi o jeden związek jeszcze. Mamy rewitalizowane linie na Dolnym Śląsku, które z powodzeniem mogą zapełnić dużą lukę, jaka powstała po wielu zmianach, związana z wykluczeniem komunikacyjnym, dowożąc z mniejszych miejscowości do Wrocławia i na odwrót. Brakuje nam tak zwanej kolei aglomeracyjnej. Okazuje się, że ta siatka albo jej część tych połączeń, tych linii z XIX wieku jest z powrotem przywracana do życia, więc jednak dobrze to ktoś przemyślał. Jest taka linia magistrala podsudecka numer 137, która zaczyna się w Legnicy, tam od strony Legnicy Jawora, prowadzi przez Jaworzynę Śląską, Świdnicę, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, dołem przez Nysę na Górny Śląsk. Powstała w latach 70. XIX wieku. No i przebiega przez trzy województwa i dalej pełni ważną rolę. A ile lat minęło? Mało tego, Niemcy myśleli też perspektywicznie, budując tu kolej na Dolnym Śląsku i przewidzieli na przykład, że może będzie trzeba coś dołożyć albo jakiś tor. I prawdopodobnie czeka nas, jeżeli się spełnią te plany, bo nie od nas zależą pasjonatów czy klubu, ale od władz naszych, też czasem różnych działaczy, my również wspieramy merytorycznie tego typu ideę, dołożyć tor na estakadzie, czy na przykład mamy obwodnicę towarową Wrocławia, która też powstała w latach 70. od Brochowa, prawda, do Gondowa, dwie stacje towarowe we Wrocławiu, no to też niektórzy myślą o wykorzystaniu jej do ruchu podmiejskiego, więc jak widzimy, nawet to, co wtedy zostało zbudowane, może być rozbudowane lub przyczynić się do poprawy ruchliwości transportu na terenie miasta i obrzeży. No, Wrocław się rozwija, więc dlaczego nie kolej? Skoro samochodem nie wszędzie, to koleją dojedziemy.
4: Magazyn muzyczny.
1: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po dwóch latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad.
4: Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegła!

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej, chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Nie tylko muzyka, Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał „Niech żyje cyrk”. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: „Niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim”. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach, podjęła rękawice. W 90. roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

Poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofowała, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rokowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tamą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.